psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: SK Warszawa.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znam.

0: Music News. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Ty masz z Kukonem, czy ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnijmy.
2: Ty ma

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze się tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty no i właśnie. Moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak mm-hmm. coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: a
0: że
1: słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników się na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu może być
1: tak
0: zaburzone.
1: Jest.
0: Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach. Ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?

0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tak, tych przeszkód. Tak, po prostu w razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: Jakiego roweru w sensie?
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. W rowerach czasowych i szybkich okay. Bardzo o rowerach
0: właśnie
1: i tak
0: miałem takie
1: dalej.
0: Ostatnio właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści jest prawdziwi, no. Nie drwią właśnie z tych
1: drwią.
0: Elektryków. Tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No, no to ja jestem w tej grupie właśnie. Tej
1: ale bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak, tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Tak, zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały no w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się no pewnie, oczywiście tak. Bardzo... smucić, bardzo świetnie, także nie mam mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no
0: nie, to jest... w ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, okay. że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu, które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba je aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. 6. Wtedy ukazuje się, zrobiłem to dla siebie. I Lil Conan, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania. I pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak, okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku, poprzednim, i najpierw zaczął powstawać album Nurt. Mhm. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu, żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie, wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze, urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie, tak też jest twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też To jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć, mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment, gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega ultra zdolny gość. Więc fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy 3 i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi Dzimek i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
4: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
5: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
4: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
5: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
4: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abrada, Błona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
5: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
4: Trochę ich sprawdzałeś.
5: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
4: Czyli żeby nie wszystko...
5: Żeby go obracać,
4: próbować różnych rzeczy.
5: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12 i to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
4: Nowy kawałek jaki jest?
5: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
4: Przypadkowego zupełnie pokoju.
5: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
4: AI.
5: No.
4: Czyli jesteś taki sentymentalny.
5: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
4: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
5: Ta doskonałość,
4: wszystko jest takie samo.
5: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud. Tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
4: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
5: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
4: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
5: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
4: No właśnie.
5: A jednocześnie dorastanie.
4: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
5: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
4: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
5: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
4: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
5: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
4: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
5: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
4: Bez poprawek, żadnych.
5: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
4: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
5: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
4: No to kto pojawi się na tym koncercie?
5: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, Cała Molesta Evenement, Kosma Król, Proteże Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
4: No to bardzo mocny skład nam się.
5: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
4: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
5: Serdecznie zapraszam.
3: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
2: SK Music News.
3: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
2: SK Warszawa News.
6: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Już wkrótce poznamy tegoroczne perełki Warszawy. Zbliża się finał konkursu, w którym mieszkańcy stolicy sami tworzą swoje trasy zwiedzania miasta. Poznaliśmy już 10 finalistów, na których można głosować do 4 września. Każda z tras pokazuje inną stronę miasta, często tę mniej oczywistą. O przebiegu całej akcji z Łukaszem Kopeć ze Stołecznego Biura Turystyki rozmawiała Małgorzata Zawada.
7: To już 6 odsłona perełek Warszawy. Na czym polega konkurs?
8: Konkurs polega na tym, że zapraszamy mieszkańców do zgłaszania swoich ulubionych miejsc w stolicy, takich miejsc, które chcieliby zachęcić przyjezdnych z Polski i z zagranicy, miejsc, których oni się czują dumni. Chodzi o wytyczenie trasy 5 lokalizacji, które się łączą w jakiś ciekawy spacer. Miejsca, które mają ciekawą historię, są fajne pod względem architektury, historii, natury, gdzieś można odpocząć.
7: Jak wygląda tegoroczna edycja?
8: W tej edycji już etap składania zgłoszeń się zakończył. Teraz właśnie wyłoniliśmy 10 tras. Są to trasy po naprawdę najróżniejszych miejscach. Oczywiście jest sporo tras ze Śródmieścia, które ma wiele tutaj ciekawych historii do opowiedzenia. Mamy też Zacisze, mamy Ochotę, mamy Białołękę, Bemowo i Wilanów.
7: Co takiego znajduje się na tych trasach? Czy to są pomniki, czy to są jakieś budynki?
8: Właśnie, trasy są bardzo różnorodne. Niektóre skupiają się na takiej lokalnej kulturze, niektóre na historii. Mamy trasy takie typowo przyrodnicze, więc tutaj jakby też nie chcę skupiać się na jakiejś konkretnej trasie, bo trwa głosowanie, więc każdy może odwiedzić naszą stronę i zagłosować na swoją ulubioną. Na portalu Go to Warsaw, Perełki Warszawy mamy listę tych 10 tras, można sobie przeczytać, są zdjęcia i wyniki poznamy już w ten piątek, 4 września.
7: Czy dużo było chętnych?
8: Dostaliśmy 60 zgłoszeń, więc jest to dosyć dużo, bo to już jest 6. edycja. W każdej edycji pojawiają się naprawdę świeże pomysły na te trasy spacerowe, więc myślę, że zainteresowanie jest tutaj stałe. W tej chwili już mogę też powiedzieć, że mamy już ponad 1000 głosów te trasy, a dopiero w sumie zaczęliśmy głosowanie, które potrwa jeszcze do końca tego tygodnia. Więc widać, że naprawdę warszawiakom, mieszkańcom zależy na tym, żeby promować Warszawę tak powiedzmy oddolnie, tak? Czyli to też to oni chcą mówić, jakie miejsca warto odwiedzić, chcą być jakby ambasadorami swojego miasta. Tym bardziej chcemy zachęcać ich, żeby nam pomagali pokazywać Warszawę taką, jaką oni sami chcą promować.
7: Kiedy poznamy zwycięzców konkursu Perełki i co na nich czeka, jakie nagrody?
8: Zwycięzców poznamy już w ten piątek. Po godzinie 17 zaplanowaliśmy konferencję. Nagrody są naprawdę ciekawe, bo dzięki nim ci finaliści będą mogli się poczuć jak turyści we własnym mieście. To są m.in. noclegi w renomowanych hotelach, bilety na zwiedzania muzeów, galerii, są też vouchery do restauracji, są też vouchery na przejażdżki statkami i autobusami turystycznymi. Więc wszystkie te nagrody są sponsorowane przez członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Jest to stowarzyszenie, które zrzesza branżę turystyczną właśnie stolicy.
7: Ten konkurs wskazuje miejsca, które normalnie dla turystów raczej są nieznane.
8: Tak, tak naprawdę to kto lepiej wie, gdzie warto zajrzeć niż mieszkańcy. Cieszy nas to, że właśnie jest takie duże zainteresowanie. Kiedy jeszcze 6 lat temu wymyślaliśmy ten konkurs, mieliśmy takie obawy, że może jest to za duży próg wejścia, tak? No trzeba wymyślić trasę, zrobić zdjęcia tym poszczególnym obiektom, jakoś to wszystko opisać. Okazało się, że rzeczywiście, że co roku dostajemy kilkadziesiąt ciekawych tras. Ludzie rzeczywiście zgadzają się też na to, że wystąpią w spotach promujących swoją trasę, bo co roku 3 trasy, które zdobędą najwięcej głosów, są ekranizowane, więc tak będzie też w tym roku. Do tej pory z 5 edycji mamy 15 klipów. Każdy z tych klipów to jest naprawdę fajna historia jakiegoś wybranego kawałka Warszawy i myślę, że to jest takie dziedzictwo, tak, tego konkursu, że możemy przejść się uliczkami, zaułkami, wejść w bramy, spojrzeć na jakiś pomnik z zupełnie innej perspektywy, bo dzięki właśnie temu konkursowi dowiadujemy się historii właśnie, która jest ukryta gdzieś po prostu w zakamarkach poszczególnych dzielnic.
7: Czyli wszystkie te trasy są dostępne, możemy się wybrać w taką podróż, jeśli odwiedzimy stronę internetową konkursu?
8: Tak, wszystkie te trasy są dostępne na naszym portalu gotowarsaw.pl/Perełki Warszawy. Tam już mamy listę roczników, w których te edycje konkursu się odbywały, no i pod każdym rocznikiem jest po 10 tras finalistów.
7: To może nie z tej edycji, żeby nie wyróżniać nikogo, ale z poprzednich, czy jest jakaś trasa, która zapadła panu w pamięć, albo jakieś miejsce nowo odkryte?
8: Mi się bardzo podobała trasa po podwórkach Śródmieścia, więc nie jest to może jakaś trasa na obrzeżach miasta, ale właśnie w samym sercu. Z tym, że właśnie zaglądająca do takich bram, gdzie niekoniecznie ktoś mógłby podejrzewać, że coś ciekawego się tam kryje, więc to były bramy, w których można znaleźć i kawałek Nowego Jorku i jakąś niesamowitą architekturę, taką mieniącą się w oczach właśnie z lat 60. Brama, w której zginął jeden z naszych słynnych poetów w czasie Powstania Warszawskiego, Kamil Baczyński. No i to były właśnie bramy połączone w jeden spacer. Jak dla mnie to była właśnie taka esencja tego spaceru, bo były trasy, które przeprowadzały nas po dzielnicy Włochy na przykład. Też bardzo mi się spodobała. Jest to gdzieś na, jak dla mnie, osoby mieszkającej na Targówku, to jest jakby koniec świata, tak? A dzięki tej trasie też odkryłem niesamowite rzeczy. Ale właśnie ta trasa po Śródmieściu to jest coś fajnego, bo to jest bardzo łatwo dostępne. Takie w sam raz dla turystów, którzy często tymi ścieżkami podróżują, ale niekoniecznie zaglądają właśnie w takie przejścia. Jakaś tajemnica tuż za rogiem. To jest mój, powiedzmy, top.
2: SK Warszawa.
6: Zakończył się kolejny etap renowacji zabytkowych katakumb na Starych Powązkach w Warszawie, nekropolii objętej najwyższym nadzorem konserwatorskim. Na tym jednak nie koniec, bo niebawem mają ruszyć kolejne prace. Ze względu na ich duży koszt, konieczność skrupulatnego działania i dobór odpowiednich materiałów, trzeba je dzielić na mniejsze etapy. O znaczeniu historycznym katakumb i postaciach, które w nich spoczęły, nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał z Karolem Gądzikiem z zarządu Fundacji Stare Powązki.
9: Na początek, panie Karolu, wyjaśnijmy, gdzie my jesteśmy i jak ważne dla Starych Powązek jest to miejsce.
10: Jesteśmy na cmentarzu powązkowskim, zwanym Starymi Powązkami w Warszawie, najstarszej obecnie nekropolii w stolicy. Jesteśmy przy budynku katakumb, powstałym równolegle z kościołem świętego Karola Bromusza z końcem wieku XVIII. Autorstwo projektu przypisuje się Dominikowi Merliniemu, pomimo że źródła nie podają tego wprost. Tak samo Tatarkiewicz, jedyny biograf Merliniego, tego wprost nie zdefiniował. Niemniej jednak przypisuje się jemu, sam też został tutaj pochowany. Ten budynek powstał jako takie miejsce też, które miało przyciągnąć osoby do tego, by chciały spocząć na tych Starych Powązkach. Należy pamiętać, że z końcem wieku XVIII przepisy sanitarne zabraniały lokowania nowych cmentarzy w obrębie miast. To też Stare Powązki, trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, które są niemalże w centrum Warszawy, z końcem wieku XVIII były lokowane poza granicami miasta. To też zarówno Michał Poniatowski, brat Stanisława Augusta, ówczesny prymas, jak Hugo Kołłątaj czy wspomniany Dominik Merlini zdecydowali się spocząć w tych katakumbach, by też dać przykład temu, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby skorzystać z tego miejsca pochówku. Sam budynek w wieku XIX czterokrotnie był przebudowywany. Pierwotnie miał około 118 metrów, dzisiaj ma ponad 200. W czasie II wojny światowej mocno ucierpiał, czego ślady widzimy do dzisiaj. Z 6 kondygnacji nisz, 3 najwyższe są tak naprawdę puste. Nie mamy ani archiwum, które nam pozwoli odtworzyć inskrypcję, czy choćby zidentyfikować osoby, które tu były pochowane. I też zawaliły się częściowo mury, częściowo dach. Ma ten budynek też dwa bardzo ważne dla nas, zarówno pod względem takim materialnym, jak i niematerialnym, miejsca. Pierwsze z nich to jest ulokowana od strony południowej w 1925 roku Aleja Zasłużonych. Została zainaugurowana pogrzebem Reymonta. I od tego czasu znamienite osoby ówczesnej stolicy były tutaj, nie tylko stolicy, ale i kraju, były tutaj chowane w sposób szczególny. Drugie miejsce powstało po II wojnie światowej. Od strony północnej, która jest otwarta arkadami, powstało mauzoleum, do którego zwieziono prochy ze wszystkich obozów koncentracyjnych. I to jest takie miejsce pamięci stworzone dla ofiar II wojny światowej i ofiar totalitaryzmu. I to miejsce jest bardzo często, nie tylko w okresie Wszystkich Świętych, odwiedzane. Nie tylko przez turystów, nie tylko przez mieszkańców, ale też przez zagranicznych, tak naprawdę odwiedzających Warszawę.
9: Czyli niezwykłe miejsce pamięci. Za nami kolejny etap prac renowacyjnych. Na czym polegały te ostatnie, które właśnie się zakończyły?
10: Czy zaczęliśmy tak naprawdę kilka lat temu od zaprojektowania całego programu tego remontu, całego obiektu. On przewiduje kompleksowy remont wszystkich elementów składowych. W 23 roku odnowiliśmy część od strony Alei Zasłużonych, w tym roku od strony arkad strop w podcieniu został wyremontowany. I tak naprawdę ze względu na bardzo duży koszt prowadzenia tych prac, zdecydowaliśmy się to etapować. Nie tylko to są kwestie finansowe, też ze względów czysto konserwatorskich niemożnością byłoby przeprowadzenie wszystkiego w ciągu jednego roku. To też podzielenie tego na etapy eliminuje nam różne niespodzianki, które czasami pod ściągnięciem pierwszych warstw wtórnych farb czy zapraw mogą nas czekać. To też w tym roku zdecydowaliśmy się na zrobienie tego stropu i będziemy powolutku schodzić w dół tynki, czy może nawet przyjdzie kiedyś czas, żeby te wszystkie tablice epitafijne przywrócić do ich pierwotnego tak naprawdę kształtu.
9: Co odkryły te kolejne warstwy tynku, które trzeba było zerwać? Czy te prace Państwa jakoś zaskoczyły? Czy były jakieś niespodzianki, które przyniósł ten remont?
10: Częściowo wyeliminowaliśmy wszystkie te niespodzianki, bardzo dokładnie badając ten obiekt przed przystąpieniem do pierwszych prac. Także tutaj jakichś wielkich niespodzianek nie było. Niemniej jednak im dłużej zajmujemy się tym obiektem, tym niestety widać dużo różnych nawarstwień, dużo różnych prac remontowych, które były robione tak doraźnie, no, z materiałów też, które w danym momencie ktoś miał. No, wiadomo, po II wojnie światowej, jak odbudowywano całe miasto, całą Warszawę, no to też nikt się mocno nie skupiał nad odbudową jednego obiektu na Starych Powązkach. To też ten remont w ogóle trwał od początku lat 50. do roku 70. Pomimo, że w 48 roku tak naprawdę władze czy służby konserwatorskie nakazały remont. Niemniej ten obiekt sam w sobie jest bardzo dobrym przykładem sztuki sepulkarnej zarówno w XIX, jak i XX wieku, ale nosi w sobie też tą właśnie warstwę niematerialną. Jest świadkiem tego, jak burzliwe losy Warszawę dotknęły, a same postaci, które tutaj spoczywają, czy wokół, czy też od strony Alei Zasłużonych, to naprawdę przekrój wszystkich możliwych dziedzin życia naszego społeczeństwa. I to też osoby, które z jednej strony tworzyły ten kraj, jak i rozwijały i też sławiły poza granice Polski. I nic dziwnego, że w świadomości naszego społeczeństwa jest to obiekt jako Stare Powązki, jako cała nekropolia najwyższej ochrony konserwatorskiej. Polskie prawo nie przewiduje wyższej niż pomnik historii. To też jest to miejsce szczególne nie tylko na mapie samej Warszawy, ale też na mapie Polski. I z punktu widzenia zarówno historycznego, artystycznego, jak i oświatowego ma to duże znaczenie przy kształtowaniu tożsamości nie tylko narodowej, ale i kulturowej. Jest to najwyższej klasy przykład zachowanego w takim stopniu, w tak zniszczonym mieście dziedzictwa kulturowego.
9: Wracając jeszcze do samych katakumb, niech pan powie bardzo proszę, jakie są kolejne etapy, bo mówi pan, że ten remont, renowacja jest podzielona na kilka etapów, kilka obszarów. Co więc następnego znajdzie się w planie konserwatorów?
10: W przyszłym roku chcielibyśmy zająć się tymi arkadami, czyli myślę, że wymianą tynków. Te tynki skrywają w sobie niestety plastikową siatkę montowaną w latach 70., 80. I naszym celem jest usunięcie tego, przywrócenie pierwotnego kształtu zarówno tych wszystkich warstw tynkarskich, które były, jak i warstw malarskich. Usunięcie wszystkich wtórnych nawarstwień, które tutaj przez lata były stosowane. Oczywiście nie można powiedzieć, że ktoś kiedyś popełnił błąd. My z punktu widzenia obecnej wiedzy konserwatorskiej możemy powiedzieć, że pewne działania są niewłaściwe na naszą dzisiejszą wiedzę, ale na ich ówczesną wiedzę one były jak najbardziej zasadne. To też wiadomo, nasza praca polega na tym, żeby z jednej strony po pierwsze nie szkodzić, po drugie przywracać autentyczny kształt, autentyczną substancję, zachowując wszystkie te elementy, które są historyczne. I tym samym chcielibyśmy dążyć do tego, żeby ten budynek odzyskał ten blask, który miał zapewne w momencie powstawania, choć był niemalże o połowę mniejszy. Tak, żeby rzeczywiście było to wizytówką. Też ma to na celu, zważywszy na liczne programy i projekty edukacyjne, które Fundacja prowadzi, pokazać w takim czynnym działaniu tym wszystkim grupom dzieci, nastolatków w wieku szkolnym, które przyjeżdżają do nas na zajęcia bezpłatne, że na tym polega ochrona dziedzictwa kulturowego, żeby w praktycznym działaniu pokazać, jak to się odbywa i czemu to ma służyć, bo przede wszystkim musimy wiedzieć, czemu to ma służyć. Ta kulturotwórcza rola zabytków była już dostrzegana w dobie rewolucji francuskiej, tworząc pierwsze prawo chroniące obiekty zabytkowe, ale myślę, że od starożytności społeczeństwa widziały rolę zabytków właśnie w taką kulturotwórczą. To też zachowywano obiekty, które taką rolę pełniły.
2: SK Warszawa News.
11: Już czas na magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. TBS przy Agrestowej w warszawskim Wawrze ma już pierwszych lokatorów. 58-letni Jacek Kuliński odebrał klucze do swojego mieszkania. Po ciężkim wypadku w pracy musiał zacząć poruszać się na wózku. Mieszkanie jest dostosowane pod jego potrzeby.
12: Jacek Kuliński, lat 58. Zaszły zmiany w moim życiu, jeśli chodzi o zasób lokalowy. Dostałem propozycję od gminy. Nie wiem, jak to ująć, bo jestem troszeczkę szokowany. zakopany. Po prostu z warunków takich urągających pracowaniu przenoszę się po prostu, jak to powiedzieć, na salony godne osoby niepełnosprawnej. Miałem wypadek w 2017 roku. No niestety, no, drzewo mnie połamało na cmentarzu, bo byłem pracownikiem cmentarza po prostu i tak zaszło, że drzewo poleciało i od tego czasu wegetuję, ale światełko tunelu się pojawiło, w sensie od gminy, od pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego i teraz właśnie jest taka, nadarza się okazja wręczenia mi lokalu dla osoby niepełnosprawnej, która będzie, myślę, że będzie, spożytkuje to super, naprawdę w dobrej sprawie.
13: Wspominał pan, że te warunki były, no, urągające jednak człowiekowi. Jakie to były? Czy chce pan powiedzieć, jak to wyglądało wcześniej?
12: To proszę pana, to są takie budynki, tam teraz obecnie parę rodzin mieszka. Z tego budynku, jak się wszyscy dadzą do stanu mieszkania, ma być zrobiony skansen. To jest wszystko drewniane, rozpadające się. Tam nie ma warunków do życia nawet dla osoby pełnosprawnej.
13: Jak wygląda ten lokal, który pan teraz otrzymuje? Żeby już widział go pan może.
12: Proszę pana, porównanie tego lokalu obecnego, co teraz będę otrzymywał, to skala, jeśli tak można określić, od 0 do 10, to jest 10. A skala tam, gdzie ja mieszkałem, od 0 powiedzieć można do 0.
13: Tutaj pan mówił, że jest pan zaskoczony. To się stało jakoś nagle?
12: Mówię szczerze, takie 2-3 miesiące temu była pani naczelnik z zasobów lokalowych z panem, nie wiem, kierownikiem, z panem Robertem z ZGN-u i po prostu zaproponowali mi pierwszą propozycję lokalu i ja nie zastanawiałem się. W tym tam samym dniu, co obejrzałem, tutaj pani administratorka była na ukazaniu mieszkania i od razu w tym samym dniu pojechałem do zasobów lokalowych na Żegańską, podpisałem umowę z panem Robertem, przedstawicielem zasobów lokalowych, godziłem się, podpisałem, jestem zadowolony i będę polecał wszystkim osobom niepełnosprawnym, jeśli będzie taka możliwość dostania mieszkania z zasobów lokalowych, to będę to polecał i żeby się nie wstydzić, prosić, bo żadna ludzka krzywda, no nie wiem, nie może być pozostawiona obojętnie.
13: To jeszcze na koniec tylko zapytam, jakie emocje panu towarzyszą w tej chwili?
12: Nie wiem, co mam powiedzieć. Ogrom radości, serce wali. Nie da się tego określić, proszę pana. To jest tak, jakby poszedł, skreślił szóstkę i wygrał milion. Nie ma określenia, no.
14: Łukasz Jeziorski, zastępca burmistrza dzielnicy Wawel. Tutaj mamy mieszkańców z komunalnego zasobu. Z mieszkań, które dzisiaj potrzebujemy wyremontować, przenieśliśmy część, wskazaliśmy części tych osób nowe lokale. Z boku mamy działkę przy Agrestowej, gdzie część mieszkańców też chcemy przenieść tutaj i też już dostali propozycje, tak żeby uwolnić te tereny z budynków, które no, mają słaby stan techniczny i oddać możliwość wybudowania takiego obiektu jak ten TBS-owi, któremu świetnie to idzie w Warszawie. Bardzo dobrze współpracujemy w tym zakresie. Ten budynek był z nami konsultowany, te trzy mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami. To był jeden z naszych pomysłów, żeby były odrębne z dostępem z zewnątrz. Zapraszamy do korzystania z wszystkich tych możliwości, jakie są w mieście. Przy Agrestowej mamy 40 lokali, z czego 3 są bezpośrednim wejściem dla osób z niepełnosprawnościami. Czy są 2 czy 3 lokale na górze, które też mają dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Teoretycznie, patrząc na powierzchnię budynku, to możemy mieć tutaj około 120-130 mieszkańców. Budynek, myślę, wypełni nasze najbliższe potrzeby w zakresie komunalnym na terenie dzielnicy.
13: Co pan by chciał tutaj w tym mieszkaniu zobaczyć najbardziej? Jakie meble? Może ma pan jakąś już wizję na to? Jakby to udekorować?
12: Ogólnie to jest zależne od której strony będzie łóżko, bo z tej strony na łóżko wchodzę, z której mam ten. Bo ja z prawej strony na łóżko wchodzę. Tam są, z tyłu są media, czyli telewizja. Nie wiem, jak po prostu będę łóżko sobie ustawię. Pierwsze to jest to łóżko. Tam, gdzie łóżko ustawię, będę wiedział już przed sobą wizję umeblowania.
15: TBS właśnie oddaje nowy budynek, 40 mieszkań komunalnych. One zostaną przekazane, czy już zostały przekazane dzielnicy. W tym za mną również 3 mieszkania dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To dla nas bardzo ważne, dlatego że właśnie budowanie takich mieszkań bez barier jest w tej chwili konieczne. Ja się bardzo cieszę, dlatego że przed chwilą miałem okazję wręczyć klucze panu Jackowi, który właśnie z takiego mieszkania będzie mógł w tej chwili korzystać. Koszt całej tej inwestycji 25 milionów złotych i bardzo się cieszymy, dlatego że to jest inwestycja niezwykła, bardzo mało zużywa energii, dlatego że jak państwo pewnie wiecie, i odnawialne źródła energii, i pompy ciepła, i magazyny energii, no i oczywiście budynek jest bardzo mocno ocieplony, w związku z tym mieszkańcy będą płacili naprawdę niskie rachunki. To jest dla nas też bardzo istotne. No i przy okazji wtapia się idealnie mieszkanie w okoliczne budynki, również nawiązuje do Świdermajera. Z tego się też bardzo cieszę, dlatego że ta specyfika warszawska jest dla nas bardzo istotna. Kontynuujemy nasz program z jednej strony budowy nowych mieszkań. Na te kolejne 7 lat mamy zaplanowane budowanie kolejnych 1500 mieszkań, a być może jeszcze przyspieszymy. To są naprawdę olbrzymie koszta, sięgające miliardów złotych. Przy okazji oczywiście też prowadzimy bardzo poważny i ambitny program remontów i przystosowania pustostanów, dlatego że wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja mieszkaniowa w Warszawie. W związku z tym te nasze działania są bardzo istotne. One oczywiście nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów, dlatego że te problemy na rynku mieszkaniowym są olbrzymie, ale pozwalają nam wpływać na ceny mieszkań, no i rozwiązywać problemy zarówno tych, którzy takich mieszkań na tańszy wynajem, czy mieszkań komunalnych, czy socjalnych potrzebują, ale również na przykład pozwala nam to na dysponowanie mieszkaniami dla tych grup, które bardzo są potrzebne dla funkcjonowania miasta, jak policjanci, jak nauczyciele, jak ci, którzy pracują w pogotowie ratunkowym.
11: Mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, a na miejscu był nasz reporter Olek Ruszkowski.
2: SK Warszawa.
11: Alkohol zajęty przez skarbówkę posłuży do produkcji energii. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie będzie przekazywać miejskiemu przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji zajęty alkohol. Ma on być niszczony w instalacjach miejskiej spółki. To z kolei pozwoli zwiększyć produkcję biogazu, z którego następnie wodociągi wygenerują prąd.
16: Bartosz Zaborski, jestem dyrektorem pionu badań i analiz technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Przyszli do nas z tym pomysłem koledzy i koleżanki przede wszystkim z Izby Skarbowej, jakiś czas temu już. Jest to faktycznie pomysł, o którym my również myśleliśmy, aczkolwiek nie w kontekście samej Izby Skarbowej i tych materiałów, które są zarekwirowane przez w toku ich działalności. Myśleliśmy o tym w kontekście przeróżnych innych substancji, które możemy dorzucić, dołożyć do procesów fermentacji metanowej, które realizujemy na prawie każdej naszej oczyszczalni ścieków, ponieważ no, są to działania, które pozwalają na intensyfikację produkcji biogazu, a biogaz wykorzystujemy do tego, żeby produkować z niego zieloną energię. Alkohol to w różnych postaciach, bo też trzeba wiedzieć, że Izba Skarbowa posiada olbrzymie portfolio różnych substancji i materiałów pochodzenia z konfiskat. Stąd też rozmawialiśmy szerzej niż tylko o alkoholu. I umowa, którą udało nam się podpisać 19 sierpnia, uwzględnia również inne potencjalne źródła towarów, które moglibyśmy przyjąć i pomóc w utylizacji. To jest na przykład susz tytoniowy lub nawet coś, co posiada kategorię odpadów, ale tak jak rozmawialiśmy z kolegami z izby, będzie to wymagało od nas stosownego przygotowania i takie przygotowania my już żeśmy jako spółka rozpoczęli. Aktualnie prowadzimy potężny proces inwestycyjny o przewyższający wartość 400 milionów złotych netto, który ma właśnie za zadanie przebudować cały węzeł fermentacji metanowej oczyszczalni ścieków Czajka, czyli największego z naszych obiektów, po to, żeby intensyfikować produkcję biogazu i prowadzić nas w kierunku samowystarczalności energetycznej. Alkohol to jest jeden z substratów, natomiast każdy z potencjalnych substratów, które możemy od izby przejąć, posiada wyższy potencjał metanowy niż standardowy materiał, który fermentujemy w ramach tak zwanych wydzielonych komór fermentacyjnych. My fermentujemy przede wszystkim osady z procesu oczyszczania ścieków. Korzystając z tych osadów potrafimy wyprodukować X energii elektrycznej. I możemy to przyporządkować na przykład, że jest to energia elektryczna z 1 m³ osadu, z 1 kg suchej masy i tak dalej, i tak dalej. I w każdej z tych parametrów, jeżeli zestawimy nasz osad ściekowy, niezależnie z którego źródła, bo znowu źródeł tych osadów na oczyszczalni jest wiele, to alkohol pozycjonuje się znacznie wyżej. To znaczy on pozwala jednoznacznie na znacznie wyższą produkcję tak naprawdę metanu w tym momencie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że metan produkowany z alkoholu jest czystszy. Zagwarantuje nam wyższą czystość tego gazu na wyjściu. Wyjście to jest instalacja, która transferuje biogaz do systemów kogeneracji, gdzie biogaz jest spalany i gdzie produkowana jest energia elektryczna i ciepło. W przyszłym tygodniu mamy zaplanowany pierwszą, jak gdyby, dostawę materiału no wiadomo, że człowiek też uczy się w toku budowania takiej współpracy. To jest moim zdaniem doskonały przykład synergii przemysłowej, gdzie coś, czego jedna strona próbuje się pozbyć i jest to dla niej problemem, dla drugiej może być przydatnym substratem i elementem budowania czy lub też ulepszania działalności. Mamy, można by rzec, jeden cel produkcji biogazu, aczkolwiek można by powiedzieć rozbity na dwa działania, tak? Celem jest produkcja energii elektrycznej i to jest wyłączny nasz cel. Przy okazji, biorąc pod uwagę, że jest to kogeneracja, czy wygląda ona tak, jak wygląda i działa tak, jak działa, no to produkujemy jeszcze energię cieplną. To jest przypadkowa dla nas energia. Natomiast jednym z procesów, które również, to jest tak, albo produkujemy energię elektryczną z biogazu, albo go magazynujemy, żeby produkować tą energię elektryczną wtedy, kiedy jest ona nam zdecydowanie bardziej potrzebna. Czyli powiedzmy buforujemy produkcję energii elektrycznej. Liczymy zdecydowanie na to, że ta umowa zawarta 19 sierpnia to będzie zdecydowanie umowa długoterminowa. I też z tego powodu nie wskazywaliśmy terminu zakończenia tej umowy w samej umowie. To znaczy liczymy, że współpraca będzie tylko rosnąć i ewentualnie będziemy odbierać znacznie więcej niż tylko alkohol w przyszłości. Nie szacowaliśmy jak gdyby tego przyrostu produkcji energii elektrycznej ze względu na to, że objętości, o jakich rozmawialiśmy z izbą, były dosyć niewielkie. To było około 7 metrów sześciennych na początek, aczkolwiek objętości, które będą dyspozycyjne do utylizacji, no to nie do końca da się je prognozować z tego względu, że uzależnione są stricte od tego, co izba skonfiskowała.
11: Wyjaśniał Bartosz Zaborski z Wodociągów Warszawskich. Od początku stycznia do końca lipca tego roku wyprodukowano ponad 30 tysięcy megawattogodzin energii ze spalania biogazu.
2: SK Warszawa.
11: Kolejny pakunek zostawiony na ławce. W piątek przy ulicy Ostrobramskiej policjanci zabezpieczyli porzucony plecak. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce na ulicy Żupniczej. Tu z plecaka wystawały kable i baterie przypominające materiał wybuchowy. Więcej szczegółów zna Krzysztof Płowecki.
17: W obu przypadkach funkcjonariusze udali się na miejsce, w którym pozostawiono plecak razem ze strażą pożarną i pirotechnikiem, celem ustalenia, czy w środku może znajdować się materiał wybuchowy. W przypadku zdarzenia na ulicy Żupniczej, gdzie z plecaka wystawały kable i baterie, służby nie stwierdziły zagrożenia wybuchem. Znaleziony plecak został zabezpieczony.

0: w Ostrowiu.
1: Mówi prokurator Marzena Kiełek-Łopińska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W przypadku plecaka znalezionego przy ulicy Ostrobramskiej także nie stwierdzono niebezpieczeństwa i podobnie jak w pierwszym przypadku znaleziony bagaż zostanie zbadany w laboratorium. Materiały postępowania w obu przypadkach zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe. Tam prokurator zbada sprawę w kierunku wywołania fałszywego alarmu, za co grozi kara nawet do 8 lat więzienia. Policja apeluje, żeby w przypadku odnalezienia podejrzanego bagażu zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo.
2: Bezpieczeństwo tworzymy wszyscy. W swoim domu, miejscu pracy, na swojej ulicy, w swojej dzielnicy i całym mieście. Dlatego warto zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół nas i wiedzieć, jak właściwie reagować w sytuacjach, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa. Pozostawiony bez opieki plecak, torba, walizka może okazać się zwykłym zapomnianym bagażem. Nie możemy jednak z góry tego założyć. Właściwa reakcja, zauważenie, zgłoszenie i pozostawienie sprawdzenia przedmiotu odpowiednim służbom jest jednym z prostych sposobów, jak każdy z nas może przyczynić się do bezpieczeństwa swojego i innych. Zasady są proste. Nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki. Nie przyjmuj od nieznajomych ci osób nieznanych pakunków. Nie dotykaj i nie otwieraj pozostawionych bez opieki przedmiotów. Zauważyłeś coś niepokojącego? Zgłoś to.
1: Mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Podejrzany bagaż należy zgłosić obsłudze obiektu, na którym został znaleziony, lub policji.
3: SK Warszawa News.
4: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. To żywi świadkowie historii. Obecnie żyje nieco ponad 200 uczestników Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania gromadzi ich wspomnienia. W archiwum historii mówionej znajdują się tysiące nagrań rozmów, w których powstańcy i cywile opowiadają o swoich przeżyciach z sierpnia i września 1944 roku. To jedno z najważniejszych źródeł wiedzy o powstaniu. Zachowuje osobiste wspomnienia świadków wydarzeń, których z każdym rokiem jest coraz mniej. Co można znaleźć w archiwum, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Więc dla wprowadzenia, że to był czwarty dzień powstania.
6: Ja jako dziecko zawsze kochałam Wojsko Polskie.
7: Przez Jerzy Zolinski musiałem przejść przez taką barykadę, ponieważ nie chciałem się moczyć, bo to była woda w tej barykadzie w dole, to ja wszedłem w górę i strzelili do mnie Niemcy.
8: Ja jako osoba, która bardzo lubi, jak to się brzydko mówi, grzebać w takich materiałach archiwalnych, bardzo to sobie cenię, szczególnie, że właśnie zawarte tam są też wspomnienia osób, które już odeszły. Oczywiście wizytę w muzeum nadal polecamy tym, którzy jeszcze nie byli, a ja nawet też polecam tym, którzy byli, bo ja odwiedziłem Muzeum Powstania Warszawskiego po kilku latach i uważam, że taka powtórka bardzo dobrze zrobiła.
9: Paweł Łukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego.
10: Muzeum Powstania Warszawskiego od razu, jak zaczęliśmy pracę przy jego tworzeniu przed 60. rocznicą wybuchu, założyło specjalny dział Archiwum Historii Mówionej, który do dzisiaj zgromadził ponad 4000 wywiadów. Bo już wtedy wiedzieliśmy, że powstańcy są osobami wiekowymi i odchodzą i trzeba ich wspomnienia jak najbardziej utrwalić. Oczywiście to i tak było trochę późno, bo z dowódcami już nie mogliśmy nagrać wywiadów. Niemniej tych wywiadów jest bardzo wiele. Myślę, że jest to bardzo interesujący materiał dla każdego, zarówno pasjonata, jak i zawodowego historyka. Oczywiście każdy historyk też wie, że ze wspomnieniami należy postępować jak ze specyficznym źródłem, bo pamięć bywa zawodna. Natomiast one też oddają nie tylko fakty, ale też emocje, uczucia, co tymi powstańcami wówczas kierowało. To wszystko to są świadectwa, których z dokumentów często nie wyczytamy. Więc jestem przekonany, że takie wspomnienia, zwłaszcza teraz, gdy powstańców jest już tak niewielu, są bardzo dużym skarbem i zasobem, którym muzeum dysponuje. Na dzisiaj mamy w naszej bazie powstańców 222 osoby, które żyją. Staramy się z nimi wszystkimi mieć kontakt. Staramy się wiedzieć, czego potrzebują. Jesteśmy chyba jedynym muzeum, które od początku swojego istnienia, a zatem już 20 parę lat, ma specjalny dział pokój kombatanta, który na bieżąco zajmuje się sprawami kombatanckimi. Muzeum współpracuje też z Domem Powstańca blisko. Staramy się, żeby tu była taka synergia w naszych działaniach. Nasi wolontariusze

0: wiele pracy wkładają też w to, żeby powstańców wspierać w ich codzienności. Współpracujemy blisko z WOT-em, który ma swoje placówki w całej Polsce, więc dla tych żołnierzy, często młodych, jest to też niezwykłe zadanie formacyjne. Opiekowanie się powstańcami, ale też dbanie o groby powstańcze rozsiane po całej Polsce. Zdarzają się spektakularne akcje, takie jak wsparcie powstańców. Była taka sytuacja, że wsparliśmy powstańca, który miał problemy z opuszczaniem mieszkania i udało się go przenieść z trzeciego piętra na parter, dzięki czemu może już opuszczać mieszkanie, czy małżeństwo, które dzięki pomocy właśnie żołnierzy WOT-u zaczęło znowu wychodzić na spacery. Staramy się, żeby na bieżąco wiedzieć, czego powstańcom potrzeba. Wiadomo, że nie z wszystkim jesteśmy sobie w stanie poradzić, ale myślę, że bardzo wiele tej pracy jest wykonywane i powstańcy często dzięki tym działaniom mogą poprawić swój komfort, chociażby o te wyjścia z domu.
1: SK Warszawa. Dziki problem z dzikami na warszawskiej Woli. Zwierzęta coraz chętniej chodzą ulicami dzielnicy, a radni domagają się reakcji. Jak wynika z ich relacji, mieszkańcy zostawiają dzikom jedzenie, a dziki, wracając po więcej, płoszą ludzi, m.in. z przystanków autobusowych. Nasz reporter Aleksander Ruszkowski zapytał mieszkańców o ich dzikie przeżycia.
2: O dziki chodzi, czy pan gdzieś tutaj widział na Woli?
3: Widziałem. Tu w Blasku są i na Bemowie. No dużo było. Były stare i młode dziki, czyli warchlaki. One tu chodzą przy lasku na kole, bo tu kolega mój mieszka, więc tu szczególnie wieczorem. Tu jest taka jabłonka, nauczyły się tam dalej przy ulicy. Nauczyły się z tej jabłonki ten najstarszy. Starszy jabłka opiera się i trzącha, także spadają i jedzą.
4: Sąsiedzi moi widzieli, natomiast ja chyba nie chodzę o tych porach, co one chodzą. Ja mieszkam przy Deotymy. Przy Deotymy podobno były. Deotymy Górczeskiej, ale ja osobiście nie widziałam.
3: No to jest problem z dzikami, że one są, bo one zawsze są niebezpieczne.
2: Częsty widok?
3: Jak się chce je zobaczyć, to codziennie można w nocy spotkać.
2: Czyli mini zona Woli.
3: Tak jest.
5: Jarosław Lewandowski, jestem radnym Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Dzielą się prawdopodobnie, bo nikt tego niestety w naszej dzielnicy ani w mieście stołecznym Warszawy nie monitoruje. Te dziki mają dziki wypas, dziki wylęk i to wszystko bywa się na dziko, na zasadzie dzikiej prowizorki. Prawdopodobnie one przychodzą z lasku na kole, bo tam jest ich absolutna wylęgarnia. Są niestety dokarmiane przez ludzi. Ludzie wykładają im pokrojone jabłuszka, jakieś ziemniaki, suche pieczywo, także nikt zupełnie na tym nie panuje. Na początku lipca, i to znam relację od naszego świadka, dziki idące ulicą Pawią, Pawia Róg Dzielny, to jest centrum Woli, bardzo niedaleko Śródmieścia, przed godziną 7 rano rozgoniły ludzi czekających na poranny autobus na przystanku autobusowym. 6 dzików po prostu wparowało na przystanek, ludzie rozbiegli się na lewo i prawo. Gdzie te dziki dalej poszły, Pan Bóg raczy wiedzieć. Nikt tego nie sprawdzał, nikt za nimi nie poszedł, nikt tego nie kontrolował.
6: Łukasz Karabowicz, Lasy Miejskie Warszawa. Dziki są szczególnie zauważalne na terenie Warszawy. Wynika to z tego, że jest ich po prostu bardzo dużo. Według naszych danych, z takiej inwentaryzacji, którą w ubiegłym roku przeprowadziliśmy, wynika, że było ich ponad 3000 osób. W związku z tak dużą liczbą tych zwierząt spływa do nas bardzo dużo zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców stolicy. Od początku roku do teraz przyjęliśmy ponad 14 500 zgłoszeń. Każde zgłoszenie jest indywidualnie rozpatrywane, jest indywidualnie analizowane i jeżeli jest wymagana interwencja, no to tę interwencję wykonujemy. Od początku roku do teraz ponad 3800 naszych interwencji w terenie. Najczęściej taka interwencja kończy się tym, że dziki są zwyczajnie przepędzane z miejsca, gdzie ich nie powinno być, do jakiegoś, na przykład na jakiś teren zielony. W momencie, kiedy nie jest możliwe bezpieczne przepędzenie tych dzików, bezpieczne dla osób postronnych, dla ruchu drogowego, wtedy często podejmowana jest decyzja o odłowie z uśmierceniem. I takich dzików zostało od marca tego roku odłowionych około 300 sztuk, odłowionych i uśmierconych.
2: Pojawił się pomysł, żeby postawić tablice edukacyjno-informacyjne, tak?
5: Tak, żeby ludzi ostrzegać, żeby nie podchodzili do dziku, bo to jest jednak niebezpieczeństwo, a ludzi trzeba informować o wszystkim. Nawet o tak oczywistych rzeczach, rzeczach, żeby nie podchodzić do dzikiej zwierzy. Nie podchodzić i przede wszystkim nie dokarmiać. Są, wydaje mi się, dwie rzeczy, które dzielnica może zrobić zaraz na zasadzie tych przepisów, którymi dysponuje i tylko potrzebna jest chęć z ich strony. A mianowicie zaradzenie wykładaniu żywności. Postawić tablicę w zakazie dokarmiania. Sprawdzić w przepisach, czy można kogoś karać za to, że karmi, że wykłada żywność. Dzik, jak każde zwierzę, uczy się. Widzi jedzenie i jest przyzwyczajany, więc potem przychodzi z małymi. Rocha przyprowadza swoje dzieci w to miejsce, pokazując im, to zobaczcie, macie tutaj pożywienie. Następny pomysł, który podpowiedzieliśmy dzielnicy, to są różne chemikalia. Na przykład tworzy się sztuczne środki chemiczne, które oddają zapach skondensowanego ludzkiego potu. Jest to absolutnie wystarczające, żeby w to miejsce dziki omijał. Dzik, jak każde dzikie zwierzę, ma bardzo dobry węch, z dala poczuje ten skondensowany zapach i po prostu będą to miejsce omijali. Czy nie można na przykład wyłożyć pojemników z tym preparatem? To dla człowieka nie jest odczuwalne, nie jest jakieś uciążliwe, nie jest to szkodliwe. To się dopuszcza w otoczeniu normalnych gospodarstw czy ludzkich siedzib. No tylko po prostu trzeba chcieć się zająć temat. A niestety tego po stronie naszej dzielnicy nie widzimy, a sami obserwujemy obecność dzików na ulicach i nasi wyborcy też do nas się zwracają.
6: Ten odłów z uśmierceniem jest jedyną obecnie dostępną dla nas metodą redukcji populacji tych zwierząt. Tutaj na terenie Warszawy, na terenie miasta nie jest prowadzony odstrzał z broni palnej. Do dzików nie należy się zbliżać, nie należy próbować do nich podchodzić. Nie należy ich przede wszystkim dokarmiać. Należy odpowiednio zabezpieczać kompostowniki oraz śmietniki. Apelujemy o rozsądek. Dziki są dzikimi zwierzętami, są bardzo silnymi, nieprzewidywalnymi zwierzętami. Od początku roku spłynęło do nas ponad 150 zgłoszeń o atakach dzika na człowieka oraz około 40 zgłoszeń ataków na psy. Najwięcej zgłoszeń spływa do nas z dwóch dzielnic, z Wawra oraz Białęki. I tam też najwięcej naszych interwencji miało miejsce.
1: SK Warszawa. Województwo Mazowieckie otrzyma wsparcie z funduszy Unii Europejskiej na budowę nowych tras rowerowych oraz parkingu Parkuj i Jedź w Międzylesiu. Umowy na realizację inwestycji podpisano w Urzędzie Marszałkowskim. Na miejscu była nasza reporterka Małgorzata Zawada.
7: Nowe trasy rowerowe mają połączyć się z istniejącą już siecią, a parking w Międzylesiu ma ułatwić kierowcom pozostawienie samochodu i dalszą podróż transportem publicznym. O szczegółach inwestycji mówił nam marszałek województwa Adam Struzik.
8: W ramach mobilności miejskiej w mieście stołecznym Warszawa podpisaliśmy tutaj dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczy uzupełnienia szeregu odcinków tras rowerowych w obrębie Warszawy, ponad 11 km, no przebudowy różnych elementów tych ciągów pieszo-rowerowych. Tutaj jest naprawdę znacząca kwota wsparcia, ponad 27 milionów złotych z Unii Europejskiej. No a drugi projekt to budowa parkingu Parku i Jedź w Międzylesiu. Tutaj ten wymiar tej inwestycji jest nieco mniejszy, ale również dofinansowanie z Unii Europejskiej ponad 5,5 miliona, więc myślę, że one poprawiają możliwość komunikowania się, korzystania z rowerów, ale też pozostawienia samochodów w pewnych miejscach i podróżowania dalej na przykład rowerem lub dojeżdżania do stacji kolejowych do tego, żeby można było później korzystać z transportu publicznego kolejowego. To jest w ogóle jeden z ważnych elementów ograniczenia emisyjności gazów cieplarnianych, gazów pochodzących z samochodów w tej przestrzeni wielkomiejskiej. W Warszawie jest już około 800 km tych dróg rowerowych i to jest stały rozwój. Ja się bardzo z tego cieszę. Przybywa zieleni, przybywa właśnie ścieżek pieszo-rowerowych. To już jest kolejny siódmy etap budowy tych parkingów Parku Jedź. Więc generalnie to Warszawa dzisiaj jawi się jedną z takich miast europejskich, w których ten proces jest bardzo zaawansowany i to jest coraz bardziej przyjazne miasto.
7: Nowe ścieżki rowerowe mają mieć łącznie ponad 11 km. Tak mówi Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta stołecznego Warszawy.
9: Dla nas budowa ścieżek rowerowych jest jednym z najważniejszych projektów, jakie realizujemy z pieniędzy europejskich, ale nie tylko. W mieście stawiamy bardzo mocno na tę formę. No i dzisiaj trzeba powiedzieć, że Warszawa między innymi dzięki projektom europejskim ma jedną z najlepszych sieci dróg rowerowych w Europie i na świecie. To jest czwarty etap budowy ścieżek rowerowych, jaki robimy w ostatnich dwóch perspektywach unijnych. Tym razem mówimy o 18 odcinkach. To są z reguły krótkie odcinki, ale ich zaletą jest to, że one uzupełniają istniejącą sieć. To są czasami bardzo istotne kawałki, których dzisiaj brakuje albo które są w niskim standardzie. Czyli na przykład w tym projekcie mamy czy to przebudowę ulicy Marszałkowskiej, do ułożenia 300 metrów między ulicą Królewską a Świętokrzyską. Mamy na przykład przejście przez plac Lisona, przez Żoliborz, ale mamy też dzielnicowe inwestycje, takie jak na ulicy Światowida czy Gandhi. To likwidujemy też te teleporty w kilku miejscach, więc jakby to wszystko razem powoduje, że ta sieć z każdym takim projektem jest coraz bardziej kompleksowa, coraz wygodniejsza do poruszania. I tak jak powiedziałem, to co nas szczególnie cieszy, to też widzimy po głosach, jakie do nas docierają, czy od mieszkańców, czy od ludzi, którzy się do Warszawy przeprowadzają, albo Warszawę odwiedzają, jest to, że rzeczywiście drogi rowerowe są w bardzo wysokim standardzie i one są często elementem, który jest podkreślany jako jeden z głównych plusów Warszawy.
7: Parking P plus R w Międzylesiu to już 7 etap budowy tego typu obiektów na Mazowszu.
9: Teraz mówimy o projekcie w Międzylesiu, czyli przy przebudowywanej linii kolejowej z Warszawy do Otwocka, czyli tej dużej inwestycji elementu modernizacji linii z Warszawy do Lublina. To jest bardzo ważny projekt dla dzielnicy Wawer, dlatego że tam też kilka parkingów w związku z dobudowaniem dwóch torów kolejowych będzie likwidowanych, czy jest likwidowanych, więc to nam pomoże trochę zagospodarować potrzebę, jaką jest parkowanie wzdłuż węzłu czy wzdłuż stacji kolejowych. To, co też na sam koniec warto powiedzieć, to jest to, że to są projekty metropolitalne, czyli realizowane w formule współpracy metropolitalnej z ZIP. I to nie tylko Warszawa dostaje dofinansowanie do tych projektów, ale także inne samorządy metropolii, chociażby w tych konkursach, czy Piasteczno, czy Grodzic, dostawały też pieniądze. To jest dobra wiadomość, dlatego że zależy na tym, tak jak żeby miasto nie było tylko skupione w centrum, ale miało też funkcję blisko mieszkańca w dzielnicach. Bardzo ważne, żeby w kontekście metropolii, czy to większe gminy, takie właśnie jak wspomniane przeze mnie Piasteczno, czy Grodzisk, czy też mniejsze, miały po prostu dobrą infrastrukturę, bo im więcej rzeczy mieszkańcy mogą, większej ilości usług mogą korzystać bliżej domu, tym jest mniejsza presja na mobilność, tym wygodniejsze jest życie. To jest duży pakiet, jak powiedziałem, 18 bodajże inwestycji. Część jest z nich zakończonych, część jest w trakcie, część dopiero przygotowujemy, więc to pewnie jeszcze kwestia z roku, dwóch, kiedy realnie uda się cały projekt zakończyć. Natomiast, no tak jak powiedziałem, to jest zbiór wielu, wielu ścieżek rowerowych, więc z części już można dzisiaj korzystać. Parking w Międzylesiu jest na mniej więcej 140 samochodów, w tym 8 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zawsze przewidujemy też infrastrukturę dla rowerów, czyli jakby promujemy taki model, w którym głównym środkiem transportu do centrum ma być kolej. Natomiast rzeczywiście ta ostatnia mila może być czy to transportem publicznym, czy samochodem indywidualnym, czy rowerem. Wtedy jest możliwość pozostawienia swojego środka pojazdu na parkingu.
7: Łącznie na nowe inwestycje Unia Europejska przekazała 32,5 miliona złotych.
10: SK Warszawa News.
11: To jest magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. Fundamenty XIX-wiecznych budowli odkryte w Wilanowie. Muzeum Pałacu Króla Jana III wraz z archeologami z UKSW odsłoniło ukryte dotychczas pod powierzchnią rezerwatu Morysin fundamenty dawnych zabudowań, w tym tak zwanego Domu Stróża. Jak tłumaczą badacze, budowle są w zaskakująco dobrym stanie.
12: Piotr Górajec, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jesteśmy w samym sercu rezerwatu Morysin, gdzie możemy dzisiaj podziwiać odkryte fundamenty dawnych zabudowań, które znajdowały się w parku krajobrazowym XIX-wiecznym założonym przez Aleksandrę Potocką, który był taką najbardziej tajemniczą i do dzisiaj taką pozostawał niezwykłą częścią Wilanowa. Przez lata ukryty wśród drzew, dzisiaj po badaniach archeologicznych, a przed kompletną rewitalizacją tego terenu ukazuje się Państwa oczom i cieszymy się, że możemy Państwu zaprezentować wyniki naszych prac. Rezerwat Morysin to nie tylko Dom Stróża oraz Pałacyk z Rotundą, to także dawna zabytkowa gajówka, która popadła w ruinę, ale dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego już w przyszłym roku znowu odzyska dawny blask i stanie się miejscem, które będzie przyciągało tutaj miłośników przyrody i ekologii całej Warszawy, ponieważ chcemy w niej odtworzyć Centrum Edukacji Ekologicznej, które będzie edukowało o tym, jak należy współżyć z przyrodą w granicach takiego dużego miasta jak Warszawa, jak to jest zróżnicowany i trudny mechanizm i jak to jest dla nas ważne i do czego to nas doprowadzi. To nie jest ostatni krok na drodze do przywrócenia świetności zabytkom Morysina. To pierwszy, ale niezwykle ważny. Czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy, ale w takim zespole myślę, że ta praca będzie przebiegała dalej doskonale.
13: Dr Rafał Solecki, opiekun zbioru zabytków archeologicznych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a także prodziekan do spraw studenckich w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studenci faktycznie bardzo ciężko pracowali, żeby osłonić te relikty. Jeżeli Państwo spacerowali po Morysinie w ubiegłych latach, to być może pamiętają, jak te obiekty wyglądały. Na dobrą sprawę na powierzchni manifestowały się tylko wieżyczki, tutaj ta czworoboczna przy Pałacu Myśliwskim Rotunda. Natomiast przeprowadzone w zeszłym roku badania nieinwazyjne potwierdziły, że pod ziemią znajdują się także pozostałości oficyn. W tym roku, kierowani właśnie badaniami nieinwazyjnymi przeprowadzonymi w poprzednich latach, odtworzyliśmy wykopy, dzięki którym udało się odsłonić te i ściany, i fundamenty. I okazało się, że tak naprawdę pod ziemią znajduje się dość dużo tej tkanki architektonicznej. To, co widzimy teraz, to jest na dobrą sprawę szczyt tych fundamentów, natomiast pod ziemią one są zachowane dość dobrze. Tutaj zeszliśmy na głębokość ponad 1,5 metra. Te fundamenty faktycznie są w dobrym stanie. Niezależnie od architektury okazało się, że jest też dość dużo materiału zabytkowego, takiego jak zastawa stołowa, jak elementy zdobnicze związane z meblami, ale także zdobienia stiukowe, które pokazały, że te obiekty nie były tylko i wyłącznie taką prostą formą architektoniczną, ale były bogato zdobione. Można było podejrzewać, że są to zabytki architektoniczne wysokiej klasy, gdyż projektantami byli Franciszek Maria Locci i Christian Piotr Aigner, tak więc architekci, którzy w XIX wieku stworzyli najważniejsze budynki w Warszawie, tak więc tutaj mamy udział także w tym ich geniuszu, który pozwolił właśnie te oryginalne, unikalne, dobrą sprawę formy właśnie stworzyć i do tej pory jeszcze się zachowały. Więc mam nadzieję, że przeprowadzone badania, które były realizowane właśnie w tym roku i które częściowo także będą kontynuowane w przyszłym, dostarczą właśnie źródeł do otworzenia przynajmniej części zdobień tychże budynków.
2: Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
14: Często powtarzam, że zabytki mają swoje podwójne życie. To jedno historyczne, w tym przypadku poznane, opisane, zgłębione. Na rycinach możemy obserwować, jak te budynki wyglądały w czasach swojej świetności. I to drugie, kiedy stają się już tylko reliktami przeszłości, kiedy tracą swoich właścicieli, swoją funkcję, kiedy zmienia się ten kontekst społeczny. I tutaj jak w soczewce widzimy ten proces, gdzie te obiekty wypadają z obiegu społecznego, a jednocześnie w tą przestrzeń wkracza przyroda. Więc to odkrywanie zabytku, dosłowne i symboliczne, jest skomplikowanym procesem, który na przestrzeni pewnie najbliższych lat będziemy tutaj obserwować, kiedy wydobywamy to miejsce fizycznie z władzy przyrody, kiedy podejmujemy ważne decyzje o przyszłości tego miejsca, kiedy wreszcie uruchamiamy już procesy konserwatorskie, budowlane, naprawcze, badania, między innymi właśnie badania archeologiczne, które tutaj są takim mocnym impulsem, który otwiera myślenie o tym miejscu na przyszłość. Mam nadzieję, że będziemy się tu mogli spotkać za jakiś czas i zobaczyć też wyniki kolejnych prac. Przed nami bardzo ciekawe wyzwanie, czekają nas prace remontowe. To nie jest kwestia oczywista, jest to na chwilę obecną trwała ruina. Chcielibyśmy przejść ten proces, nie przywracając od razu budynkowi jego pełnej wartości użytkowej, ale przywracając mu większą czytelność, zabezpieczając w nich to, co jest najcenniejsze. No i przede wszystkim chyba to, co najważniejsze w tym procesie, żeby mieszkańcy Wilanowa, Warszawy, miłośnicy zabytków znowu tutaj przychodzili, odkrywali to miejsce, doceniali jego wartość, no i przede wszystkim szanowali je, tak? Bo to też pewnego rodzaju efekt zniszczeń, dewastacji, zapomnienia, które następowało przez ostatnie dziesięciolecia.
15: Bożena Żelazowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalna konserwator zabytków. Abyśmy mogli te zabytki przywrócić państwu, to muszą być najpierw wykonane badania archeologiczne i czas wakacji, czas, kiedy studenci odpoczywają, to studenci archeologii tutaj ciężko pracują. Oczywiście, że potrzebne są jeszcze następne miesiące pracy, następne środki finansowe, które jako Ministerstwo Kultury musimy zabezpieczyć, ale też Wojewódzki Konserwator Zabytków na ten cel przekazuje odpowiednią kwotę. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, że podjęliście się państwo tych prac, bo każdy rok oddalałby od nas piękno tych zabytków. Wiadomo, że studenci pracują na bieżąco, my im oczywiście sekundujemy, wspieramy i myślę, że najdalej za kilkanaście miesięcy, może jeszcze czas jakiś dłuższy jest potrzebny, bo tutaj jest też problem z drogą dojazdową, ale pracujemy nad tym, abyśmy mogli to miejsce oddać zwiedzającym.
12: Teraz, gdy archeolodzy zeszli już z placu wykopalisk, czeka nas praca gabinetowa, koncepcyjna, kiedy będziemy zastanawiać się, jaki stopień konserwacji tego miejsca jest najbardziej odpowiedni, w jaki sposób go zabezpieczyć, czy go odtwarzać i jeżeli tak, to w jakim zakresie i w jakie funkcje ostatecznie powinny mu zostać nadane. Raczej nie planujemy na ten moment odbudowy tych budynków w całości, byłoby to niezmiernie trudne i kosztowne, natomiast jako taka trwała malownicza ruina, one się tutaj już wpisały w krajobraz i najważniejsze dla nas jest zabezpieczenie, żeby one w stanie niepogorszonym, a tak naprawdę lepszym niż do tej pory, przetrwały dla następnych pokoleń. Więc teraz praca projektowa, a z kolejnym sezonem, gdy śnieg puści, mamy nadzieję, że wrócimy tutaj z konkretnymi pracami przy samym zabytku, przy jego zabezpieczaniu, odtwarzaniu i dalszych pracach. W XIX wieku Aleksandra Potocka stworzyła w tym miejscu angielski park krajobrazowy, taki bardzo romantyczny, gdzie mieszkańcy Pałacu Wilanowskiego wybierali się na przechadzki. W parku było kilka budowli. Ta, przy której stoimy, to był tak zwany dom stróża, który jego mieszkańcy odpowiadali za opiekę nad tym terenem. Nieco dalej znajduje się pałacyk z rotundą i jak każdy las, a to też był las, wymagał gajowego, więc mamy na tym terenie także gajów. Jeszcze dodam tylko, że w tym roku udało nam się na terenie Morysina odtworzyć łąkę kwietną historyczną dla tego miejsca. Jest to jedna z niewielu takich akcji, które w Polsce zostały w ostatnim czasie przeprowadzone i ta łąka w swoim historycznym kształcie jest też już do podziwiania na terenie rezerwatu.
13: Materiał zabytkowy, który jest pozyskiwany w trakcie badań, zasadniczo dzielimy na zabytkowy zabytki masowe i wydzielone. Tutaj w tych masowych w większości były mimo wszystko elementy budowlane, ewentualnie naczynia zasobowe. Natomiast wśród wydzielonych faktycznie pojawiło się kilka takich obiektów, które zasługują na uwagę. Jednym z nich jest na przykład talerz porcelanowy zastawy stołowej wyprodukowany w Wałbrzychu. Znaleziony tutaj właśnie w domku stróża. Na podstawie serii Princess, tak możemy oszacować, że był wyprodukowany tutaj w okresie międzywojennym, prawdopodobnie lata 30 XX wieku i prawdopodobnie służył tym ostatnim użytkownikom tego obiektu. Natomiast obok tego znaleziska mamy jeszcze okucia prawdopodobnie mebli wykonane z brązu, tak więc być może uda się też już po pracach konserwatorskich otworzyć te elementy, które tutaj pełniły jakby wyposażenie wewnętrzne tego obiektu. Ciekawostką jest także to, że na bardzo licznych cegłach widać ślady manufaktur, które tworzyły te materiały budowlane, tak więc mamy znaki cegielni tutaj z okolic Warszawy, ale także spoza Polski, które pokazują tak skąd ten materiał budowlany pozyskiwano. W większości jest to materiał prawdopodobnie mimo wszystko użyty wtórnie, tak więc pochodził z jakichś starszych rozbieranych budynków, bo mamy tutaj nawet cegły gotyckie, natomiast z tych nowszych materiałów pojawiają się cegielnie tutaj z okolic Konstancina, z okolic mniej więcej Ursusa dzisiejszego, tak więc mamy tutaj taki ciekawy kontekst historyczny.
7: Jak ten budynek powstawał, jak został zbudowany, na jakich fundamentach i to pokazuje ten obiekt, więc trwała ruina zabezpieczona, ale jednocześnie wiele mówiąca swoim stylem. I ja też tutaj wierzę, że te prace archeologiczne dużo nam pokażą, dużo informacji przyniosą, więc raz jeszcze podkreślam, że cieszymy się, że te prace tutaj trwają, bo każdy rok takiej destrukcji, degradacji niestety nie służyłby tym obiektom, wręcz przeciwnie, więc czas na tą część Wilanowa.
13: Jesteśmy na terenie zalewowym, tak więc generalnie budowanie ciężkich obiektów było tutaj dużym problemem, gdyż bez solidnej ławy fundamentowej tego typu obiekty po prostu by osiadały, tak więc budowa solidnej bazy była tutaj konieczna. No i patrząc na odsłonięte relikty, może się wydawać, że są one w bardzo złym stanie. Niemniej tutaj po rozpoczęciu sondaży przy fundamentach okazało się, że są one posadowione faktycznie dość głęboko. Przy domu stróża głębokość posadowienia jest w okolicach 1,60 m poniżej ówczesnego poziomu użytkowego, natomiast przy placu myśliwskim sięga to nawet 2,20 m. A więc naprawdę potężne fundamenty, potężne prace ziemne, które tutaj przeprowadzono. Może warto odnotować, że tak naprawdę rodzina Potockich, zakładając ten park, tak naprawdę nie zakładało go na suchym korzeniu. Tak naprawdę miejsce to było wykorzystywane już wcześniej, o czym świadczy na przykład materiał zabytkowy datowany mniej więcej na XVI-XVII wiek. Na wtórnym złożu niestety pojawia się tutaj dość licznie, tak więc prawdopodobnie jakaś forma osadnictwa tutaj już wcześniej istniała. Raczej bliżej Pałacu Myśliwskiego niż tutaj przy domu stróża. Tutaj takich zabytków nie mamy, natomiast tam faktycznie jest ich zdecydowanie więcej i na tej podstawie możemy wiązać to osadnictwo być może właśnie z Olendrami, którzy byli sprowadzani na ten obszar. Mamy poświadczenie, że przy pracach na przykład przy murze oporowym, przy Pałacu Wilanowskim, tacy architekci właśnie z doświadczeniem przy pracach w środowisku podmokłym brali udział, tak więc być może tutaj także to osadnictwo olenderskie się pojawia. Zwłaszcza, że tutaj wzdłuż Wisły jest ono poświadczone w wielu miejscach. Wydaje mi się, że osoby bez doświadczenia właśnie w budownictwie na obszarach podmokłych, tutaj po prostu mogłyby zbudować konstrukcję, która by nie przetrwała w tak dobrym stanie tak długo. Tutaj właśnie stworzenie tego solidnego fundamentu zapewniło stabilność tym konstrukcjom powyżej, tak więc zdecydowanie ktoś z drogi inżynierskiej musiał tutaj brać udział w projektowaniu. Za pomocą geowłókniny zabezpieczymy odsłonięte mury, nadsypiemy je ziemią, którą tutaj pozyskaliśmy w trakcie eksploracji, żeby nie przemarzały, żeby nie podstępowała degradacja i na powrót będziemy musieli je odsłonić w przyszłym roku, kiedy ruszą prace budowlane przy tych obiektach.
12: Jest planowane wykonanie tablic informacyjnych z treścią o historii tego miejsca. W ogóle też proszę pamiętać, że znajdujemy się na terenie rezerwatu ścisłego, który ma swój plan ochrony i który w związku z tym narzuca pewne ograniczenia nawet na nas, historyków, archeologów. Musimy postępować i chcemy postępować tak, żeby przyroda, która tutaj otacza te zabytkowe obiekty, nie była narażona na zbyt dużą presję człowieka. Natomiast tak, planowane jest postawienie tablic informacyjnych. Być może sięgniemy też po jakieś rozwiązania takie bardziej nowoczesne, związane z technologiami cyfrowymi, ale też te obiekty, wszystkie trzy, bo i pałacyk z rotundą i gajówka, do której finalnie będzie dostęp dla większej ilości osób, znajdują się na wytyczonych w rezerwacie szlakach, które umożliwiają właśnie penetrowanie tego miejsca przez zwiedzających, podziwianie tego, co kiedyś tutaj człowiek stworzył, ale też należy pamiętać i chciałem to podkreślić, że jako, że jest to rezerwat ścisły, to ma swoje ograniczenia i z tych szlaków nie wolno schodzić. Teren jest patrolowany przez policję na koniach kilka razy w tygodniu, więc mamy tutaj dobrą współpracę. Policjanci dbają o bezpieczeństwo zarówno obiektów, jak i zwiedzających na tym terenie. I cóż, zapraszamy z dużą dozą rozsądku, ale jesteśmy otwarci i mamy nadzieję, że to będą miejsca, które będą cieszyły się na pewno popularnością i chętnie będą odwiedzane przez osoby, które chcą poznać historię. historię Wilanowa, nie tylko tego królewskiego po drugiej stronie jeziora, ale tego ukrytego w lesie także.
11: Materiał przygotował Olek Ruszkowski.
10: SK Warszawa.
11: Największy w Europie akumulator ciepła stoi na warszawskim Żeraniu. Zakończył się jeden z najważniejszych etapów jego budowy. Zbiornik osiągnął docelową wysokość 65 metrów. Akumulator będzie magazynował nadwyżki ciepła i oddawał je wtedy, gdy zapotrzebowanie w Warszawie będzie największe. O szczegółach inwestycji opowie Małgorzata Zawada.
7: Ma 65 metrów wysokości, 36 metrów średnicy i pojemność 24 basenów olimpijskich. Tak ogromny jest zbiornik akumulatora ciepła, który powstaje w elektrociepłowni Żerań. Jak opisuje go Andrzej Gajewski, prezes zarządu Orlen Termika, swoją budową zbiornik przypomina termos.
16: Tak, tylko że ten termos, który mamy w domu, to najczęściej jest w formie jakiejś tam szklanej, wylewany w hucie czy gdzieś, a tutaj ten termos był budowany dookoła element po elemencie i podnosił się do samej góry. Co najciekawsze, to wieczko było pierwsze. To od góry było to wieczko pierwsze i on się budował do samego dołu i teraz tam zaspawujemy tą dolną dziurkę. Na górze będziemy wlewać to ciepło, które mamy z bloku parowo-gazowego, bo blok parowo-gazowy ma 300 MW cieplnych, tak jak teraz latem potrzebne jest tutaj z Żerania 70, czyli 230 mamy nadwyżki, czyli dokładnie tyle, ile jest dopasowany ten zbiornik, tak, bo to jest jakby wspólna inwestycja. Czyli rzucamy te 230 MW cieplnych z temperaturą 98 stopni. Na dole, w zależności od pory roku, ta temperatura będzie, tak jak latem będzie koło 50, zimą będzie koło 40 stopni, no bo jednak to jest zima, no to nie ma skutecznej metody 100%, żeby nie tracić tego ciepła. Czyli technologia tak poszła do przodu, że jeszcze 10 lat temu to nikt nie mówił o pompach ciepła jako jednych z podstawowych urządzeń w ciepłownictwie. Pompy ciepła zaczęły być modne w domach, ale okazało się, że technologia jest na tyle się rozwija, a szczególnie teraz polska technologia, że ona może być wykorzystywana w oczyszczalniach ścieków. My będziemy prekursorem, bo na 4 oczyszczalniach zainstalujemy, w 4 lokalizacjach będziemy mieli te pompy ciepła z oczyszczalni, ale myślę, że ten trend będzie w całej Polsce, on będzie się bardzo dynamicznie rozwijał, bo to jest de facto odzyskiwanie ciepła z tego, co się marnuje. Na tą inwestycję było paru oferentów, ponieważ było to finansowane w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to oczywiście było to kontrolowane jeszcze przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Cała inwestycja to jest ponad 140 milionów złotych, a dofinansowanie jest 129 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
7: Obiekt w czasie zimy może ogrzać nawet 75 tysięcy warszawskich mieszkań.
10: SK Warszawa News.
11: Czas na magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. Pies Bruno, czyli nowy pracownik lotniska Chopina. Bruno to wyżeł niemiecki krótkowłosy i najmłodszy członek lotniskowej ekipy. Ma dopiero 9 tygodni, ale już poznaje swoją pracę. W przyszłości będzie towarzyszył sokolnikowi podczas patroli i pomagał w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie lotniska. Jak wygląda szkolenie Bruna i jak będzie wyglądała jego praca? O tym opowiedział jego opiekun i sokolnik Maciej Bielecki w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
7: Mały Bruno, najmłodszy pracownik lotniska Chopina, nie będzie pracować w środku na lotnisku, tylko w terenie. Jaka jest jego rola?
17: Zadaniem Bruna w przyszłości będzie płoszenie ptactwa w terenach trawiastych. Płoszenie, znajdywanie przez to, że jest psem myśliwskim, po prostu ma bardzo dobry węch i na zapach ptactwa w trawie robi stójkę, czyli zamiera w bezruchu, wskazuje nosem, gdzie jest mniej więcej ptak, ogonek mu się wyprostowuje, sztywnieje cały pies, pokazując, gdzie jest ptak i wtedy my możemy wypłoszyć tego ptaka. No i do takich ptaków, do płoszenia ptaków takich jak bociany, które nie boją się naszych ptaków drapieżnych, sokołów, jastrzębi, też używamy piesków do płoszenia, także będzie się ganiał z bocianami.
7: Maluszek jest jeszcze bardzo młody, bo ma zaledwie kilka tygodni, prawda?
17: Tak, Bruno ma 9 tygodni, troszeczkę, no 9 tygodni z hakiem.
7: Czy długo będzie trwało jego szkolenie?
17: No w zasadzie pierwszy rok życia pieska to jest takie wdrażanie w to wszystko, przygotowywanie, uczenie co i jak, około roku, no ale to już zobaczymy, czy będzie chętny do współpracy bardziej, czy mniej.
7: I co się z nim dzieje po pracy? Co robi po pracy?
17: No, po pracy, jak już zjeżdżam do domu, oczywiście jedzie ze mną, tak, no to są nasze pieski prywatne i ja też z nim w domu będę trenował, bo piesek będzie wykorzystywany w domu też do polowania po prostu, tak, to jest rasa myśliwska, także w domu też będziemy trenować. Bruno jest wyżłem niemieckim, krótkowłosym.
7: Bruno nie jest pierwszym psem, który pracuje tutaj na lotnisku jako partner sokolnika.
17: Nie, Bruno nie jest pierwszym pieskiem. Bruno jest moim pierwszym pieskiem, ale tu chłopaki, z którymi współpracuję, mieli już psy, mają nadal psy, także dogaduje się ze starszymi kolegami, biega sobie sam na wybrzeże, się nie oddali po prostu dalej. No a poza tym jest niecpoń, starszy pies, no i on nie odpuszcza za bardzo też niecpońowi, tak? Jak jest niecpoń, no to już nawet nie zwraca uwagi na mnie, no bo jest starszy pies, starszy kolega.
7: Czy ciężko jest tak
18: takiego młodego psiaka wyszkolić?
17: No na pewno, no bardzo żywiołowe psy, trzeba się odpowiednio przygotować, literatura przede wszystkim, no żeby wiedzieć jak postępować po prostu z tym psem w danej sytuacji, tak, żeby piesek chciał współpracować, żeby ta współpraca była owocna.
18: I jak wygląda jego typowy dzień?
17: No dzisiaj w tym obecnym wieku je, śpi i bawi się, także to jest na zmianę bieganie, jedzenie, spanie i tak w kółko. Także.
18: No a i trochę w przyszłości?
17: Samochodem. A w przyszłości no, będzie już częściej jeździł samochodem z nami. W zasadzie będę go woził cały dzień ze sobą. No i w razie potrzeby będzie interweniował.
18: Czemu ta rasa akurat jest odpowiednia na to stanowisko?
17: Bruno jest wyżłem niemieckim krótkowłosym. Jest to rasa myśliwska. I ze względu na ten instynkt łowiecki po prostu i na inteligencję tych psów są wykorzystywane na lotnisku.
18: Czy szkodzi troszkę?
17: Troszeczkę tak. Noszenie butów czasami. Oduczam go tego powoli, no ale to wiadomo, szczeniak dużo energii musi się wyładować. Sam staram się z tym pieskiem pracować, bo każdy ma swojego pieska, każdy wie jak chce tam z nim pracować. Piesek też nawiązuje relacje ze swoim opiekunem, także powoli budujemy to wszystko.
10: SK Warszawa.
11: Dudziarska do rozbiórki. Niesławne osiedle ma zostać zburzone po 32 latach. Nazywane przez władze nieudanym eksperymentem społecznym, było przez długi czas domem dla ludzi z wyrokami eksmisyjnymi.
2: Kończy się powoli długa historia osiedla Dudziarska. Miejsce wyjątkowo specyficzne jest też, no trzeba sobie jednak powiedzieć, nietypową historią w skali całego miasta, ale zanim jednak przejdziemy do tego, co się będzie działo z Dudziarską, to dobrze byłoby nakreślić kontekst tego miejsca. Jak właściwie powstało osiedle na Dudziarskiej, jaki był jego cel i czemu to nie do końca wyszło?
19: Andrzej Opala, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Możemy powiedzieć, że osiedle Dudziarska jest takim nieudanym dzieckiem transformacji ustrojowej po roku 89, kiedy władze miasta, kraju zostały zaskoczone sytuacją, w której pojawili się nieznani, być może w czasach PRL-u, nieznane osoby niepłacące czynszu, po prostu. Czyli zaległości czynszowe, czyli w dalszej kolejności, to też bardzo ważne w wątku Dudziarskiej, osoby, które brały apartamenty na kredyt i traciły pracę i traciły zdolność kredytową, ale przede wszystkim duże kłopoty miała dzielnica Śródmieście z osobami niepłacącymi czynszu, zalegającymi z czynszem i no jak gdyby nie mającymi zamiaru tego czynszu płacić. Dlatego jedna z osób zarządu dzielnicy Śródmieście, ówczesna to była gmina Śródmieście, w 1993 roku postanowiono, że dokonać taki eksperyment socjologiczny, mianowicie wybudować osiedle dla osób zalegających, tam gdzie czynsz będzie bardzo, bardzo niewielki, standard również niewielki, do tego za chwilę przejdziemy, ale że gdzie można by było eksmitować tych ludzi, bo eksmisja na bruk, no nawet w późniejszych czasach też była jakby społecznie nie do przyjęcia. Eksmisja tak, wiadomo było, że coś trzeba było z tymi osobami, które zalegają, które nie płacą, no coś trzeba było z nimi zrobić, ale nie eksmitować na bruk. Do jakichś ośrodków właśnie, do jakichś miejsc zastępczych, do jakichś lokali zastępczych. O ile są osiedla, są dzielnice w Warszawie, które mają taką tkankę komunalną, mieszkań komunalnych, niezburzonych, niezniszczonych w czasie wojny. Myślę tutaj o całej prawej stronie stolicy. O tyle Śródmieście takich mieszkań, gdzie można by było relegować te osoby zalegające z czynszem, nie miało. Stąd pomysł na wybudowanie Dudziarskiej. Miejsce wydawało się twórcom tego projektu tak daleko od ludzi. Jeżeli miałaby tam jakakolwiek się pojawić patologia, to jednak nie wpływałaby na innych mieszkańców. Teren miejski należący do miasta. Postawiono 3 czteropiętrowe bloki, 216 mieszkań. Tyle tylko, że ci ze słuchaczy, którzy nie orientują się być może o jakim terenie mówimy, to jest teren Górki Rozrządowej Polskich Kolei Państwowych na Olszynce Grochowskiej, północny kraniec Pragi Południe. I to jest tak, z jednej strony wysypisko śmieci, z drugiej strony jakieś ogrody działkowe i taka zieleń nieurządzona, areszt śledczy na Grochowie i nie wiem ile jest w tej chwili, ale w momencie budowy osiedla było 8 linii, 8 torów kolejowych do przejścia, czy do przejazdu. To jest taki słynny przejazd, na którym nieraz pół godziny się czeka, żeby szlabany się otworzyły i też na krótko zwykle. piesi mają chyba o tyle łatwiej, że jest teraz wybudowany, ale teraz wiadukt, natomiast kiedyś tego nie było. Ba, mówimy o roku 93. Pomyśl, 95. pierwsi lokatorzy, nie ma tam autobusu. Autobus pojawił się po 15 latach. Na początku, dokładnie chyba w roku 2007 pojawił się autobus, co pół godziny przyjeżdżał, tam miał pętlę nadudziarskiej i szczególnie było to istotne dla dzieci, dla młodzieży szkolnej, że dowoził do innych rejonów Pragi Południe, tam gdzie znajdowały się szkoły, a osoby starsze na przykład do lekarzy, do przychodni lekarskich. Szybko się okazało, że to jest pomyłka, to osiedle, bo po pierwsze musimy wiedzieć, co to znaczy niski standard. Przede wszystkim słabo wybudowane te bloki, chociaż stoją do tej pory. Byle jaki dach. Na tyle cienki, że w zimie zimno, latem potwornie gorąco, szczególnie na ostatnich kondygnacjach. Nie ma gazu, były kuchnie węglowe, nie było ciepłej wody, była tylko woda bieżąca i podgrzewano ją w takich bojlerach, już chyba zapomniana w ogóle technologia. Paląc w kuchni w środku lata, żeby nagrzać wodę, trzeba było palić w kuchni. Tak sobie radzili ci mieszkańcy, nadal najczęściej nie płacąc nawet za dudziarską. Rodziła się patologia bardzo szybko. Alkohol, zakłócanie miru domowego, awantury. Bardzo cierpiały na tym dzieci. My mieliśmy wypadki takie, że dzieci uciekały w czasie sesji domowych, awantur domowych na górkę rozrządową, ukrywały się w wagonach towarowych i budziły w Gdańsku na drugi dzień.
20: To jest ciekawy wątek tych wypadków, które się zdarzały tam na kolei, bo jednak jest tam bardzo dużo torów w pobliżu. No było sporo właśnie wypadków, prawda?
19: Wypadki się zdarzały, owszem, i to wypadki groźne z utratą zdrowia. Nie umiem panu powiedzieć w tej chwili, czy były śmiertelne. Odsyłałbym do aktywistów. Bardzo mocno, szybko zadziałali aktywiści miejscy ówcześni, którzy, jak chociażby pani Judycka, zakładali tam świetlice, zadbali o pojawienie się placu zabaw, a świetlicy można było zrobić lekcje, byli ludzie przyjaźnie nastawieni. Próbowano integrować mieszkańców dudziarskich, gdyż obok tych osiedlach, tych działkach, o których mówiłem, tak zwana Kozia Górka, i tam działa taki bardzo, bardzo ciekawy teatr, akt, od wielu, wielu lat. Można tam obejrzeć ciekawe spektakle. Próbowano integrować z tym teatrem mieszkańców, próbowano robić jakieś performanse, wspólne działania, wystawiać jakieś sztuki. Pomalowano bloki.
20: Słynne czarne kwadraty.
19: To są czarne kwadraty, to są od strony torów, ale od strony nasypu kolejowego takiego wysokiego jest Mondrian. To są takie kolorowe z kolei w stylu Mondriana. No ale mówię, no to nie trafiało, bo tak, poza tym, że pierwszy blok zasiedlony został przez osoby ze Śródmieścia najczęściej. Śródmieście, Wola, część Mokotowa, którzy notorycznie nie płacili czynszów. O tyle to, o czym na wstępie mówiliśmy, za chwilę pojawili się na przykład mieszkańcy Wilanowa. Młodzi pracownicy korporacji, którzy świetnie zarabiali, wzięli wobec tego apartamenty na wysoki kredyt, tracili pracę z dnia na dzień, o pracę było coraz trudniej i tracili zdolność kredytową. Tam już nie było mowy o niczym innym. Trafiali na dudziarską z całymi rodzinami. Cały czas twórcy tej dudziarskiej mieli nadzieję, że no skoro tak, to może pociągną w górę tych dotychczasowych mieszkańców. Nie. Działo się zupełnie odwrotnie. Dotychczasowi mieszkańcy szybko ściągali, nazwijmy to umownie, białe kołnierzyki w dół. Inny pomysł. Dajmy miejsca, dajmy mieszkania, tymczasowe oczywiście, młodym policjantom z rodzinami, którzy chcą pracować w Policji Warszawskiej, a no a wiadomo, muszą poczekać na pełnowartościowe mieszkania. Zasiedlono kilkanaście rodzin policjantów z rodzinami. Bardzo szybko okazało się, że trzeba ich stamtąd zabierać, ewakuować, dać im cokolwiek innego, ponieważ już i oni, i policjanci zaczynali wchodzić w tę strukturę patologiczną, na czym cierpiały przede wszystkim ich rodziny, żony, dzieci. Dlatego z tych względów, my to widzieliśmy, mieliśmy raporty, podjęto taką, a nie inną decyzję o wygaszeniu osiedla. Było to trudne przedsięwzięcie logistyczne, bo trzeba było znaleźć pełnowartościowe, zastępcze mieszkania w całej Warszawie. Tutaj ukłon wobec władz Warszawy, bo udało się te 216 rodzin rozdzielić. Początkowo było tak, że część z nich nie chciała w ogóle opuszczać dudziarskiej. Mieliśmy nawet problemy z eksmisją czy z wyprowadzeniem rodzin. Bardzo szybko okazało się, że jeżeli nie będziemy pilnować osiedla, to pojawiają się kolejni mieszkańcy chętnie zasiedlający. No, przede wszystkim dach nad głową i możliwość urządzania libacji alkoholowych sprzyjała ich włamywaniu się do zamkniętych pomieszczeń. Początkowo wydawaliśmy duże środki na ochronę, sięgające kilkuset 600 tysięcy rocznie. Później zdecydowano, żeby zamurować wszystkie wejścia do klatek schodowych. To też różnie, różną spinaczkę uprawiali miłośnicy spędzania czasu na Dudziarskiej. Ostatecznie podjęto decyzję o wyburzeniu obiektu, dlatego że wcześniej, chciałbym powiedzieć, że w momencie wygaszenia osiedla i opuszczenia go przez ostatnich mieszkańców były różne projekty wykorzystania tego osiedla. Jeżeli ktoś śledzi dosyć uważnie młodych, niezależnych najczęściej twórców, piosenkarzy, wokalistów, to sporo teledysków nakręcono tam. Pojawia się Dudziarska w kilku filmach dokumentalnych, nie wiem czy fabularnych, ale również takie zakusy były. Ponadto był taki pomysł, żeby na przykład służby specjalne albo komandosi, wojsko mogło ćwiczyć na Dudziarskiej walkę w mieście. Lądowanie na dachach, opuszczanie się z bloków, czy wspinanie się i tak dalej, no ale to też jakby nie znalazło uznania we władzach resortu, Ministerstwa Obrony czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ówcześnie. Pojawiła się nawet ekipa telewizyjna, która była gotowa wyburzyć osiedle i sfilmować proces wyburzenia, ale zostawiając nas z całym gruzem i z całą tą sytuacją, to też było nie do przyjęcia. Dlatego też władze dzielnicy zdecydowały się rozpisać przetarg na wyburzenie osiedla i oczyszczenie terenu. Przetarg rozpisany był w tym roku, w maju. Pojawiło się 3 oferentów, wybraliśmy ofertę, została ona oprotestowana, ale Krajowa Izba Odwoławcza protest oddaliła i mogliśmy w sierpniu podpisać umowę na wyburzenie osiedla i na uprzątnięcie terenu. Mówimy o ponad hektarze wolnego miejsca, które się pojawi na mapie Warszawy. Absolutnie nie mamy w tej chwili żadnych planów co do tego miejsca, żadnych projektów. Na pewno nie powstanie tam mieszkaniówka. To nie ma mowy takiej, bo jednym z pomysłów również, który się pojawił po 22 roku, było, żeby może chociażby tam uchodźców z Ukrainy przesiedlić. No ale nie można żyć w takich warunkach. One urągają, już nie mówię 21 wiekowi, ale one urągają jakby podstawowym prawom człowieka do komfortu życia. No brak wody ciepłej, brak ogrzewania, to naprawdę tylko kuchnia węglowa, która ogrzewa, małe mieszkanka, klitki. W tej chwili mamy taką sytuację. Teren jest ogrodzony i na terenie Dudziarskiej trwa tak zwana inwentaryzacja. Bo ja przyznam szczerze, że kilkakrotnie z różnymi ekipami telewizyjnymi byłem na terenie Dudziarskiej i raz ekipa dostała pozwolenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, który zarządza tym terenem, na wejście do bloku i weszliśmy z kamerą do bloku. Proszę sobie wyobrazić, że tam byli mieszkańcy, zostawili meble, pościel, garnki na kuchni, książki w bibliotece, bałagan ogólny. To wszystko trzeba stamtąd wynieść, zinwentaryzować i dopiero przystąpić do rozbiórki.
11: Materiał przygotował Olek Ruszkowski.
10: SK Warszawa News.
11: Już czas na magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. TBS przy Agrestowej w warszawskim Wawrze ma już pierwszych lokatorów. 58-letni Jacek Kuliński odebrał klucze do swojego mieszkania. Po ciężkim wypadku w pracy musiał zacząć poruszać się na wózku. Mieszkanie jest dostosowane pod jego potrzeby.
0: Jacek Kuliński, lat 58. Zaszły zmiany w moim życiu, jeśli chodzi o zasób lokalowy. Dostałem propozycję od gminy. Nie wiem, jak to ująć, bo jestem troszeczkę szokowany. Po prostu z warunków takich urągających pytowaniu przenoszę się po prostu, jak to powiedzieć, na salony godne osoby niepełnosprawnej. Miałem wypadek w 2017 roku. No niestety, drzewo mnie połamało na cmentarzu, bo byłem pracownikiem cmentarza po prostu i tak zaszło, że drzewo poleciało i od tego czasu wegetuję, ale światełko tunelu się pojawiło, w sensie od gminy, od pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego i teraz właśnie jest taka, nadarza się okazja wręczenia mi lokalu dla osoby niepełnosprawnej, która będzie, myślę, że będzie, spożytkuje to super, naprawdę w dobrej sprawie.
20: Wspominał pan, że te warunki były urągające jednak człowiekowi. Jakie to były? Czy chce pan powiedzieć, jak to wyglądało wcześniej?
0: To proszę pana, to są takie budynki, tam teraz obecnie parę rodzin mieszka. Z tego budynku, jak się wszyscy dostaną do mieszkania, ma być zrobiony skansen. To jest wszystko drewniane, rozpadające się tam nie ma warunków do życia nawet dla osoby pełnosprawnej.
20: Jak wygląda ten lokal, który pan teraz otrzymuje? Żeby już widział go pan może.
0: Proszę pana, porównanie tego lokalu obecnego, co teraz będę otrzymywał, to skala, jeśli tak można określić, od 0 do 10, to jest 10, a skala tam, gdzie ja mieszkałem, od 0 powiedzieć można do 0.
20: Tutaj pan mówił, że jest pan zaskoczony. To się stało jakoś nagle?
0: Mówię szczerze, takie 2-3 miesiące temu była pani naczelnik zasobów agrowych z panem, nie wiem, kierownikiem, z panem Robertem z ZGN-u i po prostu zaproponowali mi pierwszą propozycję lokalu i ja nie zastanawiałem się. W tym tam samym dniu, co obejrzałem, tutaj pani administratorka była na ukazaniu mieszkania i od razu w tym samym dniu pojechałem do zasobów lokalowych na Żegańską, podpisałem umowę z panem Robertem, przedstawicielem zasobów lokalowych, godziłem się, podpisałem, jestem zadowolony i będę polecał wszystkim osobom niepełnosprawnym, jeśli będzie taka możliwość dostania mieszkania z zasobów lokalowych, to będę to polecał i żeby się nie wstydzić, prosić, bo żadna ludzka krzywda, no nie wiem, nie może być pozostawiona obojętnie.
20: To jeszcze na koniec tylko zapytam, jakie emocje panu towarzyszą w tej chwili?
0: Nie wiem, co mam powiedzieć. Ogrom radości, serce wali. Nie da się tego określić, proszę pana. To jest tak jakby poszedł, skreślił szóstkę i wygrał milion. Nie ma określenia, no.
4: Łukasz Jedziorski, zastępca burmistrza dzielnicy Wawa. Tutaj mamy mieszkańców z komunalnego zasobu. Z mieszkań, które dzisiaj potrzebujemy wyremontować, przenieśliśmy część, wskazaliśmy część tych osób nowe lokale. Z boku mamy działkę przy Agrestowej, gdzie część mieszkańców też chcemy przenieść tutaj. I też już dostali propozycje, tak żeby uwolnić te tereny z budynków, które no, mają słaby stan techniczny i oddać możliwość wybudowania takiego obiektu jak ten TBS-owi, któremu świetnie to idzie w Warszawie. Bardzo dobrze współpracujemy w tym zakresie. Ten budynek był z nami konsultowany, te 3 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami. To był jeden z naszych pomysłów, żeby były odrębne z dostępem z zewnątrz. Zapraszamy do korzystania z wszystkich tych możliwości, jakie są w mieście. Przy Agrestowej mamy 40 lokali, z czego 3 są bezpośrednim wejściem dla osób z niepełnosprawnościami. Czy są 2 czy 3 lokale na górze, które też mają dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Teoretycznie, patrząc na powierzchnię budynku, to możemy mieć tutaj około 120-130 mieszkańców. Budynek, myślę, wypełni nasze najbliższe potrzeby w zakresie komunalnym na terenie dzielnicy.
20: Co pan by chciał tutaj w tym mieszkaniu zobaczyć najbardziej? Jakie meble? Może ma pan jakąś już wizję na to? Jakby to udekorować?
0: Ogólnie to jest zależne od której strony będzie łóżko, bo z tej strony na łóżka wchodzę, której mam ten. Bo ja z lewej strony na łóżko wchodzę. Tam są, z tyłu są media, czyli telewizja. Nie wiem, jak po prostu będę łóżko sobie ustawię. Pierwsze to jest to łóżko. Tam, gdzie łóżko ustawię, będę wiedział już przed sobą wizję umeblowania.
21: TBS właśnie oddaje nowy budynek, 40 mieszkań komunalnych. One zostaną przekazane, czy już zostały przekazane dzielnicy. W tym za mną również 3 mieszkania dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To dla nas bardzo ważne, dlatego że właśnie budowanie takich mieszkań bez barier jest w tej chwili konieczne. Ja się bardzo cieszę, dlatego że przed chwilą miałem okazję wręczyć klucze panu Jackowi, który właśnie z takiego mieszkania będzie mógł w tej chwili korzystać. Koszt całej tej inwestycji 25 milionów złotych i bardzo się cieszymy, dlatego że to jest inwestycja niezwykła, bardzo mało zużywa energii, dlatego że jak państwo pewnie wiecie, i odnawialne źródła energii, i pompy ciepła, i magazyny energii, no i oczywiście budynek jest bardzo mocno ocieplony, w związku z tym mieszkańcy będą płacili naprawdę niskie rachunki. To jest dla nas też bardzo istotne. No i przy okazji wtapia się idealnie w okoliczne budynki. Również nawiązuje do Świdermajera. Z tego się też bardzo cieszę, dlatego że ta specyfika warszawska jest dla nas bardzo istotna. Kontynuujemy nasz program z jednej strony budowy nowych mieszkań. Na te kolejne 7 lat mamy zaplanowane budowanie kolejnych 1500 mieszkań, a być może jeszcze przyspieszymy. To są naprawdę olbrzymie koszta, sięgające miliardów złotych. Przy okazji oczywiście też prowadzimy bardzo poważny i ambitny program remontów i przystosowania pustostanów, dlatego że wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja mieszkaniowa w Warszawie. W związku z tym te nasze działania są bardzo istotne. One oczywiście nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów, dlatego że te problemy na rynku mieszkaniowym są olbrzymie, ale pozwalają nam wpływać na ceny mieszkań i rozwiązywać problemy zarówno tych, którzy takich mieszkań na tańszy wynajem, czy mieszkań komunalnych, czy socjalnych potrzebują, ale również na przykład pozwala nam to na dysponowanie mieszkaniami dla tych grup, które bardzo są potrzebne dla funkcjonowania miasta, jak policja, policjanci, jak nauczyciele, jak ci, którzy pracują w pogotowie ratunkowym.
11: Mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, a na miejscu był nasz reporter Olek Ruszkowski.
10: SK Warszawa.
11: Alkohol zajęty przez skarbówkę posłuży do produkcji energii. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie będzie przekazywać miejskiemu przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji zajęty alkohol. Ma on być niszczony w instalacjach miejskiej spółki. To z kolei pozwoli zwiększyć produkcję biogazu, z którego następnie wodociągi wygenerują prąd.
3: Bartosz Zaborski, jestem dyrektorem pionu badań i analiz technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Przyszli do nas z tym pomysłem koledzy i koleżanki przede wszystkim z Izby Skarbowej, jakiś czas temu już. Jest to faktycznie pomysł, o którym my również myśleliśmy, aczkolwiek nie w kontekście samej Izby Skarbowej i tych materiałów, które są zarekwirowane w toku ich działalności. Myśleliśmy o tym w kontekście przeróżnych innych substancji, które możemy dorzucić, dołożyć do procesów fermentacji metanowej, które realizujemy na prawie każdej naszej oczyszczalni ścieków, ponieważ no, są to działania, które pozwalają na intensyfikację produkcji biogazu, a biogaz wykorzystujemy do tego, żeby produkować z niego zieloną energię. Alkohol to w różnych postaciach, bo też trzeba wiedzieć, że Izba Skarbowa posiada olbrzymie portfolio różnych substancji i materiałów pochodzenia z konfiskat. Stąd też rozmawialiśmy szerzej niż tylko o alkoholu. I umowa, którą udało nam się podpisać 19 sierpnia, uwzględnia również inne potencjalne źródła towarów, które moglibyśmy przyjąć i pomóc w utylizacji. To jest na przykład susz tytoniowy lub nawet coś, co posiada kategorię odpadów, ale tak jak rozmawialiśmy z kolegami z izby, będzie to wymagało od nas stosownego przygotowania i takie przygotowania my już żeśmy jako spółka rozpoczęli. Aktualnie prowadzimy potężny proces inwestycyjny o przewyższający wartość 400 milionów złotych netto, który ma właśnie za zadanie przebudować cały węzeł fermentacji metanowej oczyszczalni ścieków Czajka, czyli największego z naszych obiektów, po to, żeby intensyfikować produkcję biogazu i prowadzić nas w kierunku samowystarczalności energetycznej. Alkohol to jest jeden z substratów, natomiast każdy z potencjalnych substratów, które możemy od izby przejąć, posiada wyższy potencjał metanowy niż standardowy materiał, który fermentujemy w ramach tak zwanych wydzielonych komór fermentacyjnych. My fermentujemy przede wszystkim osady z procesu oczyszczania ścieków. Korzystając z tych osadów potrafimy wyprodukować x energii elektrycznej. I możemy to przyporządkować na przykład, że jest to energia elektryczna z jednego metra sześciennego osadu, z jednego kilograma suchej masy i tak dalej, i tak dalej. I w każdej z tych parametrów, jeżeli zestawimy nasz osad ściekowy, niezależnie z którego źródła, bo znowu źródeł tych osadów na oczyszczalni jest wiele, to alkohol pozycjonuje się znacznie wyżej. To znaczy on pozwala jednoznacznie na znacznie wyższą produkcję tak naprawdę metanu w tym momencie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że metan produkowany z alkoholu jest czystszy. Zagwarantuje nam wyższą czystość tego gazu na wyjściu. Wyjście to jest instalacja, która transferuje biogaz do systemów kogeneracji, gdzie biogaz jest spalany i gdzie produkowana jest energia elektryczna i ciepło. W przyszłym tygodniu mamy zaplanowany pierwszą jak gdyby dostawę materiału. No, wiadomo, że człowiek też uczy się w toku budowania takiej współpracy. To jest moim zdaniem doskonały przykład synergii przemysłowej, gdzie coś, czego jedna strona próbuje się pozbyć i jest to dla niej problemem, dla drugiej może być przydatnym substratem i elementem budowania czy lub też ulepszania działalności. Mamy, można by rzec, jeden cel produkcji biogazu, aczkolwiek można by powiedzieć rozbity na dwa działania, tak? Celem jest produkcja energii elektrycznej. I to jest wyłączny nasz cel. Przy okazji, biorąc pod uwagę, że jest to kogeneracja, czy wygląda ona tak, jak wygląda i działa tak, jak działa, no to produkujemy jeszcze energię cieplną, to jest przypadkowa dla nas energia,
5: Natomiast jednym z procesów, które również, to jest tak, albo produkujemy energię elektryczną z biogazu, albo go magazynujemy, żeby produkować tą energię elektryczną wtedy, kiedy jest ona nam zdecydowanie bardziej potrzebna. Czyli powiedzmy buforujemy produkcję energii elektrycznej. Liczymy zdecydowanie na to, że ta umowa zawarta 19 sierpnia to będzie zdecydowanie umowa długoterminowa. I też z tego powodu nie wskazywaliśmy terminu zakończenia tej umowy w samej umowie. To znaczy liczymy, że współpraca będzie tylko rosnąć i ewentualnie będziemy odbierać znacznie więcej niż tylko alkohol w przyszłości. Nie szacowaliśmy jak gdyby tego przyrostu produkcji energii elektrycznej ze względu na to, że objętości, o jakich rozmawialiśmy z izbą, były dosyć niewielkie. To było około 7 metrów sześciennych na początek, aczkolwiek objętości, które będą dyspozycyjne do utylizacji, no to nie do końca da się je prognozować z tego względu, że uzależnione są stricte od tego, co izba skonfiskowała.
11: Wyjaśniał Bartosz Zaborski z Wodociągów Warszawskich. Od początku stycznia do końca lipca tego roku wyprodukowano ponad 30 tysięcy megawattogodzin energii ze spalania biogazu.
10: SK Warszawa.
11: Kolejny pakunek zostawiony na ławce. W piątek przy ulicy Ostrobramskiej policjanci zabezpieczyli porzucony plecak. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce na ulicy Żupniczej. Tu z plecaka wystawały kable i baterie przypominające materiał wybuchowy. Więcej szczegółów zna Krzysztof Płowecki.
6: W obu przypadkach funkcjonariusze udali się na miejsce, w którym pozostawiono plecak razem ze strażą pożarną i pirotechnikiem, celem ustalenia, czy w środku może znajdować się materiał wybuchowy. W przypadku zdarzenia na ulicy Żupniczej, gdzie z plecaka wystawały kable i baterie, służby nie stwierdziły zagrożenia wybuchem. Znaleziony plecak został zabezpieczony i przekazany biegłemu z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji i tam specjaliści ustalą, czy możliwe jest zidentyfikowanie linii papilarnych oraz śladów biologicznych, które mogłyby pozwolić na ustalenie sprawcy, który ten pakunek zostawił.
22: Nie mamy jeszcze wyników tych badań, ale z chwilą, kiedy one się pojawią, ten materiał zostanie w dalszej kolejności przekazany biegłemu. W tym celu, aby z kolei wyraźnie stwierdzić, czy taka konstrukcja, która znajdowała się na ławce, te 5 baterii, mogły stanowić zagrożenie wybuchem i czy mogły zagrożenie

0: sytuacjach, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa. Pozostawiony bez opieki plecak, torba, walizka może okazać się zwykłym zapomnianym bagażem. Nie możemy jednak z góry tego założyć. Właściwa reakcja, zauważenie, zgłoszenie i pozostawienie sprawdzenia przedmiotu odpowiednim służbom jest jednym z prostych sposobów, jak każdy z nas może przyczynić się do bezpieczeństwa swojego i innych. Zasady są proste. Nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki. Nie przyjmuj od nieznajomych ci osób nieznanych pakunków. Nie dotykaj i nie otwieraj pozostawionych bez opieki przedmiotów. Zauważyłeś coś niepokojącego? Zgłoś to.
1: Mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Podejrzany bagaż należy zgłosić obsłudze obiektu, na którym został znaleziony, lub policji.
2: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
3: SK Music News.
2: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi-dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
3: SK Music News.
2: Opowiem Wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
4: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
2: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
5: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót. Więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Rocketman z 1972. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w sześciu kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten sposób. Zoru błahy.
2: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know, Mario.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mary Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na ta.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Pink.

0: coś lepszego.
1: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
0: Dzięki.
1: ...za uwagę. News. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie Eski za sprawą hymnu Męskiego Grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do
0: dobry,
1: studia.
0: Cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liczka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej. Okay.
0: Dwie pieczenie na jednym
1: jak
0: ogniu.
1: Jak kampania wyborcza po prostu. Ta premiera w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
4: To jest, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Światosław Okarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
4: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
4: To chyba Będę z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że bo słuchał tego głośno. Ten, właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No, mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba miałem wrażenie, że każdy zna. A to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festiwal. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej. Więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać. Więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a. Na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło, więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. Shakira i Dajdaj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. No bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa...
3: ...jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn. Jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie łaka łaka, daj daj, a tu mamy jejejo.
3: Yes. O, dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówią o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
3: tak jest.
0: Też.
3: Yes.
0: A ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek.
3: Nie, tylko
0: z piłką.
3: Gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
3: Tak jest, na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
2: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze będzie pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
4: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen, myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor, ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born to Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe

0: wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice, również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczy moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi. No, mam.

0: piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć i ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Westę swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę. Pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. I jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Jasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona. I rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni, no ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój pierwszy raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy SK po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: SK Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu SK. W czwartkowe wieczory po 23 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach, i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu, i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino, właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abrada, Błona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać, ciągle, żeby...
3: Próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12, i to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie, i nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku, i nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
3: AI. No. Czyli jesteś taki sentymentalny.
4: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
3: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
4: Ta doskonałość,
3: wszystko jest takie samo.
4: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
3: PZ kiedyś i PZ dziś.
4: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
3: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
4: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
3: No właśnie.
4: A jednocześnie dorastanie.
3: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
4: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
3: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
4: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
3: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
4: To są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą. I bardzo
3: zaufał
4: mi się,
3: ci, tak, na 100%?
4: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
3: Bez poprawek, żadnych.
4: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
3: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
4: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo... Gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
3: No to kto pojawi się na tym koncercie?
4: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
3: No to bardzo mocny

0: Znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
1: No i mamy, my, Radio SK, niespodzianka dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
2: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
1: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A w eskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel i Bon. Podium zamyka Somp z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, na wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby, L4 na najbliższy tydzień załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK i już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram sobie losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczucie.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas! Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 100 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto. Plac Defilad tuż przy Pałacu Kultury i Nauki już od 4 do 6 września. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec, Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK.
2: I po reklamie.
9: Esko.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenia do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela, wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, Day!
3: Siemka! Muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: A rap?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: I po reklamie.
11: Warszawa na czasie.
12: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Wszystkim fanom jazdy na rowerze i akcji charytatywnych przypominam, że już 12 września rajd gorących serc. Będzie to przejazd po okolicach Warszawy, są 3 trasy, a środki zebrane podczas wydarzenia zostaną przekazane na wspieranie osób z niepełnosprawnościami. To już w kolejną sobotę. Z innej beczki dziś możecie odwiedzić Plac Centralny. Tam odbywają się jesienne targi książki. Na miejscu książki oczywiście, ale też spotkania autorskie i warsztaty dla najmłodszych.
13: Muzyką się żyje.
14: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
15: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
16: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
15: Jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej.
16: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
14: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer.

płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Taurun Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

A może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii, Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji, jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach

0: Najnowsza propozycja od Margaret, prima ballerina w Radiu SK. Programy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Smiliczka z Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Rykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcza Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. 2 wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
11: I po reklamie.
12: SK.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni, za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 100 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto. Plac Defilad tuż przy Pałacu Kultury i Nauki już od 4 do 6 września. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8 Mel, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl. To wszystko przed koncertem w Stanach. Wydałam nowy singiel Cicho Sza, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruściak, Kundel Bury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość od Margaret.

do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11, Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. W Radiu SK już teraz gramy.

Sandra Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, Tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, Westy już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z USP Mirant. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was. Dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady: kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Radio SK. Reklama.
4: Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
6: Już 12 września finał historii polskiego hip-hopu. Dżimek, orkiestra i goście po raz ostatni spotkają się na jednej scenie. Kultowe klasyki, nowe utwory i legendy polskiego rapu. 12 września, lotnisko Bemowo w Warszawie. Ostatnie bilety w sprzedaży. Partnerami strategicznymi wydarzenia są Alior Bank i Orlen.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
8: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Marian, jaki laptop jest top?
11: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
12: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

To jest Radiowiska, to są hity na czasie, Alex Warren i Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, można głosówką, czekam, a można też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
3: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Warszawa na czasie.
14: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli nie macie pomysłu, co robić w niedzielę, to przypominam, że właśnie rusza koncert Chopinowski w Łazienkach Królewskich przy pomniku słynnego artysty. Druga tura o godzinie 16. Sporo atrakcji będzie także przy Łazienkowskiej. Z okazji 110-lecia Legii ponad 70 byłych piłkarzy zagra w wyjątkowym meczu. Będzie też można spotkać zawodników z pierwszego zespołu. Start o 14. Z kolei na wieczór filmowy macie kino plenerowe na rynku Starego Miasta o 21.
15: Muzyka się żyje.
16: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
17: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
18: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
19: Warto było.
18: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
16: Kuba i Kuba przez swoje wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem jeden najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in.

nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: To nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, będzie Sombr, będzie Dua Lipa i Da Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie, wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża tradycyjne.
0: To zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zdobyłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usońty i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sońta i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
11: Klasa, a nawet klasyka.
10: Arab?
11: Też klasa.
12: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
13: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
12: Alior Bank, pewni swego rytmu.
14: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 100 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto. Plac Defilad tuż przy Pałacu Kultury i Nauki już od 4 do 6 września. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
15: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
16: Wyjazd na maksa.
15: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
17: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: SK.

0: Po Smolonej Swayley i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Kurczę, Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz Zduńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie. Lusterka, wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawiać.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
21: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś

0: Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale Słowika traktują godnie.
1: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
2: Już tak. Podrósł nawet kilka centymetrów.
1: Tak, jest
2: super.
1: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
2: tak.
1: Taki.
2: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego Słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
0: No i marzenie się spełniło, za hit Stygnie lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
2: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
1: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
2: tak,
1: bo ich
2: tak,
1: było jak najmniej.
0: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.
3: Chyba złość

0: nazywa Ładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
13: I po reklamie.
14: Eska.

hity zaczynają się w SC, to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: worth it. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
17: I po reklamie. Warszawa na czasie.
18: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli wciąż nie macie pomysłu, gdzie spędzić wolny czas ze znajomymi, lećcie do klubu Hula Kula. Możecie tam pograć nieco w kręgle albo strzelić partyjkę w bilard. Jeśli będziecie chcieli nieco przedłużyć weekend, to jutro macie tam poniedziałkową potańcówkę start o 16. A jeśli chcielibyście już dziś poćwiczyć nieco kroki, możecie się wybrać na bezpłatne zajęcia z zumby na Wilanowie. Start o godzinie 20 to przy Wiertniczej 26A.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
20: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam.
20: Co

Rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin Van Buuren w Radiu SK, to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: Już 12 września finał historii polskiego hip-hopu. Dzimek, orkiestra i goście po raz ostatni spotkają się na jednej scenie. Kultowe klasyki, nowe utwory i legendy polskiego rapu. 12 września, lotnisko Bemowo w Warszawie. Ostatnie bilety w sprzedaży. Partnerami strategicznymi wydarzenia są Alior Bank i Orlen.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny Waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad Wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na Twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
16: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
15: A pan wie, jak to objechać?
17: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
18: I po reklamie.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
20: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
19: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
21: A
0: na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni. Taka matematyka. Punktualnie godzina 15. Nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pojdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić.

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego robaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość. To jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów. Absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
21: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
20: Polecam Michel Moron.
21: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
22: I po reklamie.
23: Eska.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na SK i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl. Radio SK. SK. Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental.

0: reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
8: Alior Bank, pewni swego rytmu.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: I po reklamie.
22: Warszawa na czasie.
23: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Weekend powoli dobiega końca, także warto sobie zaplanować, co będziecie robić w nadchodzącym tygodniu. Jeśli macie ochotę na planszówki, to już jutro o 16.45 możecie wpadać ze znajomymi do Wolskiej Mozaiki. Będzie masa planszówek, coś dla siebie znajdą zarówno początkujący, jak i zaawansowani gracze. Wstęp wolny. No chyba, że wciąż nie macie planów na dzisiejszy wieczór. W takim razie o 21.00 rusza kino plenerowe na rynku Starego Miasta. Będzie film Sami Swoi.
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
25: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
24: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
0: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Znowu niespodzianka?
18: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
19: Skąd ta piana, kochanie?
18: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
20: I po reklamie.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy. Są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
13: Wyjazd na maksa.
12: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
14: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
15: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
16: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
15: A pan wie, jak to objechać?
17: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
24: This is the most positive part of the year for me.
23: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
0: Go! Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
2: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
23: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
14: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodni od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus puszka 455 gramów 10,99. Kaufland.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
15: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
14: A pan wie, jak to objechać?
16: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
20: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
19: Polecam Michel Moron.
20: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: I po reklamie.

na eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu Eska. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski porobi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Tutaj szybko! Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
13: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
14: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Marian, jaki laptop jest top?
21: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
22: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: I po reklamie.
24: Warszawa na czasie.
25: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli macie ochotę potańczyć na lepszy początek tygodnia, to już jutro o godzinie 20 startuje Dance Monday w Food Townie na Żelaznej. Wstęp wolny, będą zajęcia z salsy, tańce potrwają do północy. Z kolei chętni na sportową lekcję historii mogą się już szykować na przyszłą sobotę, 12 września Night Skating z rajdem do pomnika mauzoleum w Pęcicach. Zbiórka o 11:30 w Parku Szczęśliwickim.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
1: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
0: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, cukru, brak.
1: Duda, Duda, Day. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, To z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Już 12 września finał historii polskiego hip-hopu. Dżimek, orkiestra i goście po raz ostatni spotkają się na jednej scenie. Kultowe klasyki, nowe utwory i legendy polskiego rapu. 12 września, lotnisko Bemowo w Warszawie. Ostatnie bilety w sprzedaży. Partnerami strategicznymi wydarzenia są Alior Bank i Orlen.
12: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
13: Lecz ja mam inne zdanie.
14: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
17: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
18: I po reklamie.

0: Śląska Warszawa. Reklama.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
15: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: I po reklamie.

0: Music News. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
1: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
2: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
1: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
2: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino i na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała, nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
1: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abra Dab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
2: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzałeś.
2: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
2: Żeby go obracać, ciągle,
1: próbować różnych rzeczy.
2: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś czy 12. I to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
2: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał. PZ potem, jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
2: I na reszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: Ajaj.
2: No.
1: Czyli jesteś taki sentymentalny.
2: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
2: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
2: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
2: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
2: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
2: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
2: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
2: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
2: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
2: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
2: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
2: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
1: No to kto pojawi się na tym koncercie?
2: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, Cała Molesta Evenement, Kosma Król, Proteże Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
1: No to bardzo mocny skład nam się.
2: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
1: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
2: Serdecznie zapraszam.
0: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
0: Oskar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK. Shakira i Dajdaj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
3: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. No bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w Eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
3: SK Music News.
0: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
4: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
4: Tak
0: kobiece.
4: Jest. Mistrzostwa Świata U20 FIFA. Będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
0: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
4: tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
4: No surprise, surprise!
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
4: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn Jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie łaka łaka, daj daj, a tu mamy Jejejo.
4: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
4: tak jest.
0: Też.
4: Yes.
0: A ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
4: nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
4: Tak jest. Na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
3: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze będzie pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO powspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój Pierwszy Raz.
3: Mój Pierwszy Raz.
0: Mój Pierwszy Raz na scenie.
5: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
5: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen. Myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor. Ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Frediego Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice, również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczów moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.

0: piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć i ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Wesce swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę. Pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. I jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy SK po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: SK Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu SK. W czwartkowe wieczory po 23:00 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: bardzo czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po 2 latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super.
1: Ale
2: super.
1: Rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich na drogach.
1: Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać. Dobra.
1: Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. A czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Okay. Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu.
2: No właśnie,
1: ta premiera
2: no,
1: w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej 20. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
4: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
4: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
4: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
4: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale, pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mama coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba miałem wrażenie, że każdy zna. A to jest dość zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło, więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
2: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i hicie etc. na disco.
3: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
4: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I śpiewałam się piosenką Taylor Swift, Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak. Say you remember me, standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót. Więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
1: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
2: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
0: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
1: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara, to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
2: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
1: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
2: To prawda.
3: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
2: No i dobra, no i...
0: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten sposób. Z oru błahy.
4: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo hit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli Creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know, Mario.

Spójrzmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tak.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyk.

0: Muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
1: SK Music News.
0: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
0: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
0: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
0: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: lepsze to. A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę.
2: SK Warszawa News.
3: Już czas na magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. TBS przy Agrestowej w warszawskim Wawrze ma już pierwszych lokatorów. 58-letni Jacek Kuliński odebrał klucze do swojego mieszkania. Po ciężkim wypadku w pracy musiał zacząć poruszać się na wózku. Mieszkanie jest dostosowane pod jego potrzeby.
4: Jacek Kuliński, lat 58. Zaszły zmiany w moim życiu, jeśli chodzi o zasób lokalowy. Dostałem propozycję od gminy. Nie wiem, jak to ująć, bo jestem troszeczkę szokowany. Po prostu z warunków takich urągających bytowaniu przenoszę się po prostu, jak to powiedzieć, na salony godne osoby niepełnosprawnej. Miałem wypadek w 2017 roku. No niestety, no, drzewo mnie połamało na cmentarzu, bo byłem pracownikiem cmentarza po prostu i tak zaszło, że drzewo poleciało i od tego czasu wegetuję, ale światełko tunelu się pojawiło, w sensie od gminy, od pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego i teraz właśnie jest taka, nadarza się okazja wręczenia mi lokalu dla osoby niepełnosprawnej, która będzie, myślę, że będzie, spożytkuje to super, naprawdę w dobrej sprawie.
5: Wspominał pan, że te warunki były, no, urągające jednak człowiekowi. Jakie to były? Czy chce pan powiedzieć, jak to wyglądało wcześniej?
4: To, proszę pana, to są takie budynki, tam teraz obecnie parę rodzin mieszka. Z tego budynku, jak się wszyscy dadzą do stanu mieszkania, ma być zrobiony skansen. To jest wszystko drewniane, rozpadające się. Tam nie ma warunków do życia nawet dla osoby pełnosprawnej.
5: Jak wygląda ten lokal, który pan teraz otrzymuje? Czy już widział go pan może?
4: Proszę pana, porównanie tego lokalu obecnego, to teraz będę otrzymywał, to skala, jeśli tak można określić, od 0 do 10, to jest 10, a skala tam, gdzie ja mieszkałem, od 0 powiedzieć można do 0.
5: Tutaj pan mówił, że jest pan zaskoczony. To się stało jakoś nagle?
4: Mówię szczerze, takie 2-3 miesiące temu była pani naczelnik z zasobów lokalowych, z panem, nie wiem, kierownikiem, z panem Robertem z ZGN-u i po prostu zaproponowali mi pierwszą propozycję lokalu i ja nie zastanawiałem się. W tym samym dniu, co obejrzałem, tutaj pani administratorka była na ukazaniu mieszkania i od razu w tym samym dniu pojechałem do zasobów lokalowych na Żegańską, podpisałem umowę z panem Robertem, przedstawicielem zasobów lokalowych, godziłem się, podpisałem, jestem zadowolony i będę polecał wszystkim osobom niepełnosprawnym, jeśli będzie taka możliwość dostania mieszkania z zasobów lokalowych, to będę to polecał. I żeby się nie wstydzić, prosić, bo żadna ludzka krzywda, no nie wiem, nie może być pozostawiona obojętnie.
5: To jeszcze na koniec tylko zapytam, jakie emocje panu towarzyszą w tej chwili?
4: Nie wiem, co mam powiedzieć. Ogrom radości, serce wali. Nie da się tego określić, proszę pana. To jest tak, jakby poszedł, skreślił szóstkę i wygrał milion. Nie ma określenia, no.
6: Łukasz Jedziorski, zastępca burmistrza dzielnicy Wawel. Tutaj mamy mieszkańców z komunalnego zasobu. Z mieszkań, które dzisiaj potrzebujemy wyremontować, przenieśliśmy część, wskazaliśmy części tych osób nowe lokale. Z boku mamy działkę przy Agrestowej, gdzie część mieszkańców też chcemy przenieść tutaj. I też już dostali propozycje, tak żeby uwolnić te tereny z budynków, które, no, mają słaby stan techniczny i oddać możliwość wybudowania takiego obiektu jak ten TBS-owi, któremu świetnie to idzie w Warszawie. Bardzo dobrze współpracujemy w tym zakresie. Ten budynek był z nami konsultowany. Te 3 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami to był jeden z naszych pomysłów, żeby były odrębne z dostępem z zewnątrz. Zapraszamy do korzystania z wszystkich tych możliwości, jakie są w mieście. Przy Agrestowej mamy 40 lokali, z czego 3 są bezpośrednim wejściem dla osób z niepełnosprawnościami. Czy są 2 czy 3 lokale na górze, które też mają dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Teoretycznie, patrząc na powierzchnię budynku, to możemy mieć tutaj około 120-130 mieszkańców. Budynek, myślę, wypełni nasze najbliższe potrzeby w zakresie komunalnym na terenie dzielnicy.
5: Co pan by chciał tutaj w tym mieszkaniu zobaczyć najbardziej? Jakie meble? Może ma pan jakąś już wizję na to? Jakby to udekorować?
4: Ogólnie to jest zależne od której strony będzie łóżko, bo z tej strony na łóżko wchodzę, której mam ten bo ja z lewej strony na łóżko wchodzę. Tam są, z tyłu są media, czyli telewizja. Nie wiem, jak po prostu będę łóżko sobie ustawię. Pierwsze to jest to łóżko. Tam, gdzie łóżko ustawię, będę wiedział już przed sobą wizję umeblowania.
5: TBS właśnie oddaje nowy budynek, 40 mieszkań komunalnych. One zostaną przekazane, czy już zostały przekazane dzielnicy. W tym za mną również 3 mieszkania dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To dla nas bardzo ważne, dlatego że właśnie budowanie takich mieszkań bez barier jest w tej chwili konieczne. Ja się bardzo cieszę, dlatego że przed chwilą miałem okazję wręczyć klucze panu Jackowi, który właśnie z takiego mieszkania będzie mógł w tej chwili korzystać. Koszt całej tej inwestycji 25 milionów złotych i bardzo się cieszymy, dlatego że to jest inwestycja niezwykła, bardzo mało zużywa energii, dlatego że jak państwo pewnie wiecie, i odnawialne źródła energii, i pompy ciepła, i magazyny energii, no i oczywiście budynek jest bardzo mocno ocieplony, w związku z tym mieszkańcy będą płacili naprawdę niskie rachunki. To jest dla nas też bardzo istotne. No i przy okazji wtapia się idealnie w okoliczne budynki. Również nawiązuje do Świdermajera. Z tego się też bardzo cieszę, dlatego że ta specyfika warszawska jest dla nas bardzo istotna. Kontynuujemy nasz program z jednej strony budowy nowych mieszkań. Na te kolejne 7 lat mamy zaplanowane budowanie kolejnych 1500 mieszkań, a być może jeszcze przyspieszymy. To są naprawdę olbrzymie koszta, sięgające miliardów złotych. Przy okazji oczywiście też prowadzimy bardzo poważny i ambitny program remontów i przystosowania pustostanów, dlatego że wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja mieszkaniowa w Warszawie. W związku z tym te nasze działania są bardzo istotne. One oczywiście nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów, dlatego że te problemy na rynku mieszkaniowym są olbrzymie, ale pozwalają nam wpływać na ceny mieszkań, no i rozwiązywać problemy zarówno tych, którzy takich mieszkań na tańszy wynajem, czy mieszkań komunalnych, czy socjalnych potrzebują, ale również na przykład pozwala nam to na dysponowanie mieszkaniami dla tych grup, które bardzo są potrzebne dla funkcjonowania miasta, jak policjanci, jak nauczyciele, jak ci, którzy pracują w pogotowiu ratunkowym.
3: Mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, a na miejscu był nasz reporter Olek Ruszkowski.
2: SK Warszawa.
3: Alkohol zajęty przez skarbówkę posłuży do produkcji energii. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie będzie przekazywać miejskiemu przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji zajęty alkohol. Ma on być niszczony w instalacjach miejskiej spółki. To z kolei pozwoli zwiększyć produkcję biogazu, z którego następnie wodociągi wygenerują prąd.
1: Bartosz Zaborski, jestem dyrektorem pionu badań i analiz technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Przyszli do nas z tym pomysłem koledzy i koleżanki przede wszystkim z Izby Skarbowej, jakiś czas temu już. Jest to faktycznie pomysł, o którym my również myśleliśmy, aczkolwiek nie w kontekście samej Izby Skarbowej i tych materiałów, które są zarekwirowane przez w toku ich działalności. Myśleliśmy o tym w kontekście przeróżnych innych substancji, które możemy dorzucić, dołożyć do procesów fermentacji metanowej, które realizujemy na prawie każdej naszej oczyszczalni ścieków, ponieważ no, są to działania, które pozwalają na intensyfikację produkcji biogazu, a biogaz wykorzystujemy do tego, żeby produkować z niego zieloną energię. Alkohol to w różnych postaciach, bo też trzeba wiedzieć, że Izba Skarbowa posiada olbrzymie portfolio różnych substancji i materiałów pochodzących z konfiskat. Stąd też rozmawialiśmy szerzej niż tylko o alkoholu. I umowa, którą udało nam się podpisać 19 sierpnia, uwzględnia również inne potencjalne źródła towarów, które moglibyśmy przyjąć i pomóc w utylizacji. To jest na przykład susz tytoniowy lub nawet coś, co posiada kategorię odpadów, ale tak jak rozmawialiśmy z kolegami z Izby, będzie to wymagało od nas stosownego przygotowania i takie przygotowania my już żeśmy jako spółka rozpoczęli. Aktualnie prowadzimy potężny proces inwestycyjny o przewyższający wartość 400 milionów złotych netto, który ma właśnie za zadanie przebudować cały węzeł fermentacji metanowej oczyszczalni ścieków Czajka, czyli największego z naszych obiektów, po to, żeby intensyfikować produkcję biogazu i prowadzić nas w kierunku samowystarczalności energetycznej. Alkohol to jest jeden z substratów, natomiast każdy z potencjalnych substratów, które możemy od Izby przejąć, posiada wyższy potencjał metanowy niż standardowy materiał, który fermentujemy w ramach tak zwanych wydzielonych komór fermentacyjnych. My fermentujemy przede wszystkim osady z procesu oczyszczania ścieków. Korzystając z tych osadów, potrafimy wyprodukować X energii elektrycznej. I możemy to przyporządkować, na przykład, że jest to energia elektryczna z 1 m³ osadu, z 1 kg suchej masy i tak dalej, i tak dalej. I w każdej z tych parametrów, jeżeli zestawimy nasz osad ściekowy, niezależnie z którego źródła, bo znowu źródeł tych osadów na oczyszczalni jest wiele, to alkohol pozycjonuje się znacznie wyżej. To znaczy on pozwala jednoznacznie na znacznie wyższą produkcję tak naprawdę metanu w tym momencie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że metan produkowany z alkoholu jest czystszy. Zagwarantuje nam wyższą czystość tego gazu na wyjściu. Wyjście to jest instalacja, która transferuje biogaz do systemów kogeneracji, gdzie biogaz jest spalany i gdzie produkowana jest energia elektryczna i ciepło. W przyszłym tygodniu mamy zaplanowany pierwszą, jak gdyby, dostawę materiału. No, wiadomo, że człowiek też uczy się w toku budowania takiej współpracy. To jest moim zdaniem doskonały przykład synergii przemysłowej, gdzie coś, czego jedna strona próbuje się pozbyć i jest to dla niej problemem, dla drugiej może być przydatnym substratem i elementem budowania czy lub też ulepszania działalności. Mamy, można by rzec, jeden cel produkcji biogazu, aczkolwiek można by powiedzieć rozbity na dwa działania, tak? Celem jest produkcja energii elektrycznej i to jest wyłączny nasz cel. Przy okazji, biorąc pod uwagę, że jest to kogeneracja, czy wygląda ona tak, jak wygląda i działa tak, jak działa, no to produkujemy jeszcze energię cieplną, co jest przypadkowa dla nas energia. Natomiast jednym z procesów, które również, to jest tak, albo produkujemy energię elektryczną z biogazu, albo go magazynujemy, żeby produkować tą energię elektryczną wtedy, kiedy jest ona nam zdecydowanie bardziej potrzebna. Czyli powiedzmy buforujemy produkcję energii elektrycznej. Liczymy zdecydowanie na to, że ta umowa zawarta 19 sierpnia to będzie zdecydowanie umowa długoterminowa. I też z tego powodu nie wskazywaliśmy terminu zakończenia tej umowy w samej umowie. To znaczy liczymy, że współpraca będzie tylko rosnąć i ewentualnie będziemy odbierać znacznie więcej niż tylko alkohol w przyszłości. Nie szacowaliśmy jak gdyby tego przyrostu produkcji energii elektrycznej ze względu na to, że objętości, o jakich rozmawialiśmy z izbą, były dosyć niewielkie. To było około 7 m³ na początek, aczkolwiek objętości, które będą dyspozycyjne do utylizacji, no to nie do końca da się je prognozować z tego względu, że uzależnione są stricte od tego, co izba skonfiskowała.
3: Wyjaśniał Bartosz Zaborski z Wodociągów Warszawskich. Od początku stycznia do końca lipca tego roku wyprodukowano ponad 30 tysięcy MWh energii ze spalania biogazu.
2: SK Warszawa.
3: Kolejny pakunek zostawiony na ławce. W piątek przy ulicy Ostrobramskiej policjanci zabezpieczyli porzucony plecak. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce na ulicy Żupniczej. Tu z plecaka wystawały kable i baterie, przypominające materiał wybuchowy. Więcej szczegółów zna Krzysztof Płowecki.
7: W obu przypadkach funkcjonariusze udali się na miejsce, w którym pozostawiono plecak razem ze strażą pożarną i pirotechnikiem, celem ustalenia, czy w środku może znajdować się materiał wybuchowy. W przypadku zdarzenia na ulicy Żupniczej, gdzie z plecaka wystawały kable i baterie, służby nie stwierdziły zagrożenia wybuchem. Znaleziony plecak został zabezpieczony i przekazany biegłemu z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji i tam specjaliści ustalą, czy możliwe jest zidentyfikowanie linii papilarnych oraz śladów biologicznych, które mogłyby pozwolić na ustalenie sprawcy, który ten pakunek zostawił.
8: Nie mamy jeszcze wyników tych badań, ale z chwilą, kiedy one się pojawią, ten materiał zostanie w dalszej kolejności przekazany biegłemu w tym celu, aby z kolei wyraźnie stwierdzić, czy taka konstrukcja, która znajdowała się na ławce, te 5 baterii, mogły stanowić zagrożenie wybuchem i czy mogło zagrażać życiu lub zdrowiu.
7: Mówi prokurator Marzena Kiełek-Łopińska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W przypadku plecaka znalezionego przy ulicy Ostrobramskiej także nie stwierdzono niebezpieczeństwa i podobnie jak w pierwszym przypadku znaleziony bagaż zostanie zbadany w laboratorium. Materiały postępowania w obu przypadkach zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe. Tam prokurator zbada sprawę w kierunku wywołania fałszywego alarmu, za co grozi kara nawet do 8 lat więzienia. Policja apeluje, żeby w przypadku odnalezienia podejrzanego bagażu zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo.
9: Bezpieczeństwo tworzymy wszyscy w swoim domu, miejscu pracy, na swojej ulicy, w swojej dzielnicy i całym mieście. Dlatego warto zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół nas i wiedzieć, jak właściwie reagować w sytuacjach, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa. Pozostawiony bez opieki plecak, torba, walizka może okazać się zwykłym zapomnianym bagażem. Nie możemy jednak z góry tego założyć. Właściwa reakcja, zauważenie, zgłoszenie i pozostawienie sprawdzenia przedmiotu odpowiednim służbom jest jednym z prostych sposobów, jak każdy z nas może przyczynić się do bezpieczeństwa swojego i innych. Zasady są proste. Nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki. Nie przyjmuj od nieznajomych ci osób nieznanych pakunków. Nie dotykaj i nie otwieraj pozostawionych bez opieki przedmiotów. Zauważyłeś coś niepokojącego? Zgłoś to.
7: Mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Podejrzany bagaż należy zgłosić obsłudze obiektu, na którym został znaleziony, lub policji.
2: SK Warszawa News.
3: Czas na magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. Pies Bruno, czyli nowy pracownik lotniska Chopina. Bruno to wyżeł niemiecki krótkowłosy i najmłodszy członek lotniskowej ekipy. Ma dopiero 9 tygodni, ale już poznaje swoją pracę. W przyszłości będzie towarzyszył sokolnikowi podczas patroli i pomagał w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie lotniska. Jak wygląda szkolenie Bruna i jak będzie wyglądała jego praca? O tym opowiedział jego opiekun i sokolnik Maciej Bielecki w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
10: Mały Bruno, najmłodszy pracownik lotniska Chopina, nie będzie pracować w środku na lotnisku, tylko w terenie. Jaka jest jego rola?
11: Zadaniem Bruna w przyszłości będzie płoszenie ptactwa w terenach trawiastych. Płoszenie, znajdywanie przez to, że jest psem myśliwskim, po prostu ma bardzo dobry węch i na zapach ptactwa w trawie robi stójkę, czyli zamiera w bezruchu, wskazuje nosem, gdzie jest mniej więcej ptak. Ogonek mu się wyprostowuje, sztywnieje cały pies, pokazując, gdzie jest ptak, i wtedy my możemy wypłoszyć tego ptaka. No i do takich ptaków, do płoszenia ptaków takich jak bociany, które nie boją się naszych ptaków drapieżnych, sokołów, jastrzębi, też używamy piesków do płoszenia, także będzie się ganiał z bocianami.
10: Maluszek jest jeszcze bardzo młody, bo ma zaledwie kilka tygodni, prawda?
11: Tak, Bruno ma 9 tygodni, troszeczkę, no 9 tygodni z hakiem.
10: Czy długo będzie trwało jego szkolenie?
11: No w zasadzie pierwszy rok życia pieska to jest takie wdrażanie w to wszystko, przygotowywanie, uczenie co i jak, około roku, no ale to już zobaczymy, czy będzie chętny do współpracy bardziej, czy mniej.
10: I co się z nim dzieje po pracy? Co robi po pracy?
11: No, po pracy, jak już zjeżdżam do domu, oczywiście jedzie ze mną, tak, no to są nasze pieski prywatne i ja też z nim w domu będę trenował, bo piesek będzie wykorzystywany w domu też do polowania po prostu, tak, to jest rasa myśliwska, także w domu też będziemy trenować. Bruno jest wyżłem niemieckim, krótkowłosym.
10: Bruno nie jest pierwszym psem, który pracuje tutaj na lotnisku jako partner sokolnika.
11: Nie, Bruno nie jest pierwszym pieskiem. Bruno jest moim pierwszym pieskiem, ale tu chłopaki, z którymi współpracuję, mieli już psy, mają nadal psy, także dogaduje się ze starszymi kolegami, biega sobie sam na wybrzeże, się nie oddali po prostu dalej. No a poza tym jest niecpoń, starszy pies, no i on nie odpuszcza za bardzo też niecpońowi, tak? Jak jest niecpoń, no to już nawet nie zwraca uwagi na mnie, no bo jest starszy pies, starszy kolega.
10: Czy ciężko jest takiego młodego psiaka wyszkolić?
11: No, na pewno, no bardzo żywiołowe psy, trzeba się odpowiednio przygotować, literatura przede wszystkim, no żeby wiedzieć, jak postępować po prostu z tym psem w danej sytuacji, tak, żeby piesek chciał współpracować, żeby ta współpraca była owocna.
10: I jak wygląda jego typowy dzień?
11: No dzisiaj w tym obecnym wieku je, śpi i bawi się, także to jest na zmianę bieganie, jedzenie, spanie i tak w kółko, także.
10: No i trochę pojeździć samochodem.
11: A w przyszłości, no będzie już częściej jeździł samochodem z nami, w zasadzie będę go woził cały dzień ze sobą, no i w razie potrzeby będzie interweniował.
10: Czemu ta rasa akurat jest odpowiednia na to stanowisko?
11: Bruno jest wyżłem niemieckim krótkowłosym, jest to rasa myśliwska i ze względu na ten instynkt łowiecki po prostu i na inteligencję tych psów są wykorzystywane na lotnisku.
10: Czy szkodzi troszkę?
11: Troszeczkę tak. Noszenie butów czasami, to oduczam go tego powoli, no ale to wiadomo, szczeniak dużo energii musi się wyładować. Sam staram się z tym pieskiem pracować, bo każdy ma swojego pieska, każdy wie, jak chce tam z nim pracować. Piesek też nawiązuje relacje ze swoim opiekunem, także powoli budujemy to wszystko.
2: SK Warszawa.
3: Dudziarska do rozbiórki. Niesławne osiedle ma zostać zburzone po 32 latach. Nazywane przez władze nieudanym eksperymentem społecznym, było przez długi czas domem dla ludzi z wyrokami eksmisyjnymi.
5: Kończy się powoli długa historia osiedla Dudziarska. Miejsce wyjątkowo specyficzne jest też, no trzeba sobie jednak powiedzieć, nietypową historią w skali całego miasta, ale zanim jednak przejdziemy do tego, co się będzie działo z Dudziarską, to dobrze byłoby nakreślić kontekst tego miejsca. Jak właściwie powstało osiedle na Dudziarskiej, jaki był jego cel i czemu to nie do końca wyszło?
12: Andrzej Opala, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Możemy powiedzieć, że osiedle Dudziarska jest takim nieudanym dzieckiem transformacji ustrojowej po roku 89, kiedy władze miasta, kraju zostały zaskoczone sytuacją, w której pojawili się nieznani, być może w czasach PRL-u, nieznane osoby niepłacące czynszu, po prostu. Czyli zaległości czynszowe, czyli w dalszej kolejności, to też bardzo ważne w wątku Dudziarskiej, osoby, które brały apartamenty na kredyt i traciły pracę i traciły zdolność kredytową, ale przede wszystkim duże kłopoty miała dzielnica Śródmieście z osobami niepłacącymi czynszu, zalegającymi z czynszem i no jak gdyby nie mającymi zamiaru tego czynszu płacić. Dlatego jedna z osób zarządu dzielnicy Śródmieście, ówczesna to była gmina Śródmieście, w 1993 roku postanowiono, że dokonać taki eksperyment socjologiczny, mianowicie wybudować osiedle dla osób zalegających, tam gdzie czynsz będzie bardzo, bardzo niewielki, standard również niewielki, do tego za chwilę przejdziemy, ale że gdzie można by było eksmitować tych ludzi, bo eksmisja na bruk, no nawet w późniejszych czasach też była jakby społecznie nie do przyjęcia. Eksmisja tak, wiadomo było, że coś trzeba było z tymi osobami, które zalegają, które nie płacą, no coś trzeba było z nimi zrobić, ale nie eksmitować na bruk. Do jakichś ośrodków właśnie, do jakichś miejsc zastępczych, do jakichś lokali zastępczych. O ile są osiedla, są dzielnice w Warszawie, które mają taką tkankę komunalną, mieszkań komunalnych, niezburzonych, niezniszczonych w czasie wojny. Myślę tutaj o całej prawej stronie stolicy. O tyle Śródmieście takich mieszkań, gdzie można by było relegować te osoby zalegające z czynszem, nie miało. Stąd pomysł na wybudowanie Dudziarskiej. Miejsce wydawało się twórcom tego projektu tak daleko od ludzi. Jeżeli miałaby tam jakakolwiek się pojawić patologia, to jednak nie wpływałaby na innych mieszkańców. Teren miejski należący do miasta. Postawiono 3 czteropiętrowe bloki, 216 mieszkań. Tyle tylko, że ci ze słuchaczy, którzy nie orientują się być może o jakim terenie mówimy, to jest teren Górki Rozrządowej Polskich Kolei Państwowych na Olszynce Grochowskiej, północny kraniec Pragi Południe. I to jest tak, z jednej strony wysypisko śmieci, z drugiej strony jakieś ogrody działkowe i taka zieleń nieurządzona, areszt śledczy na Grochowie i nie wiem ile jest w tej chwili, ale w momencie budowy osiedla było 8 linii, 8 torów kolejowych do przejścia, czy do przejazdu. To jest taki słynny przejazd, na którym nieraz pół godziny się czeka, żeby szlabany się otworzyły i też na krótko zwykle. Piesi mają chyba o tyle łatwiej, że jest teraz wybudowany, ale teraz wiadukt, natomiast kiedyś tego nie było. Ba, mówimy o roku 93. Pomyśl, 95. pierwsi lokatorzy, nie ma tam autobusu. Autobus pojawił się po 15 latach. Na początku, dokładnie chyba w roku 2007 pojawił się autobus, co pół godziny przyjeżdżał, tam miał pętlę na Dudziarskiej i szczególnie było to istotne dla dzieci, dla młodzieży szkolnej, że dowoził do innych rejonów Pragi Południe, tam gdzie znajdowały się szkoły, a osoby starsze na przykład do lekarzy, do przychodni lekarskich. Szybko się okazało, że to jest pomyłka, to osiedle, bo po pierwsze musimy wiedzieć, co to znaczy niski standard. Przede wszystkim no słabo wybudowane te bloki, chociaż stoją do tej pory. Byle jaki dach. Na tyle cienki, że w zimie zimno, latem potwornie gorąco, szczególnie na ostatnich kondygnacjach. Nie ma gazu, były kuchnie węglowe, nie było ciepłej wody, była tylko woda bieżąca i podgrzewano ją w takich bojlerach, już chyba zapomniana w ogóle technologia. Paląc w kuchni w środku lata, żeby nagrzać wodę, trzeba było palić w kuchni. Tak sobie radzili ci mieszkańcy, nadal najczęściej nie płacąc nawet za Dudziarską. Rodziła się patologia bardzo szybko. Alkohol, zakłócanie miru domowego, awantury. Bardzo cierpiały na tym dzieci. My mieliśmy wypadki takie, że dzieci uciekały w czasie sesji domowych, awantur domowych na Górkę Rozrządową, ukrywały się w wagonach towarowych i budziły w Gdańsku na drugi dzień.
5: To jest ciekawy wątek tych wypadków, które się zdarzały tam na kolei, bo jednak jest tam bardzo dużo torów w pobliżu. No było sporo właśnie wypadków, prawda?
12: Wypadki się zdarzały, owszem, i to wypadki groźne z utratą zdrowia. Nie umiem umiem panu powiedzieć w tej chwili, czy były śmiertelne, odsyłałbym do aktywistów. Bardzo mocno, szybko zadziałali aktywiści miejscy ówcześni, którzy, jak chociażby pani Judycka, zakładali tam świetlice, zadbali o pojawienie się placu zabaw, a świetlicy można było zrobić lekcje, byli ludzie przyjaźnie nastawieni. Próbowano integrować mieszkańców Dudziarskich, gdyż obok tych osiedlach, tych działkach, o których mówiłem, tak zwana Kozia Górka, i tam działa taki bardzo, bardzo ciekawy teatr, akt, od wielu, wielu lat. Można tam obejrzeć ciekawe spektakle. Próbowano integrować z tym teatrem mieszkańców, próbowano robić jakieś performanse, wspólne działania, wystawiać jakieś sztuki. Pomalowano bloki.
13: Słynne czarne kwadraty.
12: To są czarne kwadraty, to są od strony torów, ale od strony nasypu kolejowego, takiego wysokiego, jest Mondrian. To są takie kolorowe z kolei, w stylu Mondriana. No ale mówię, no to nie trafiało, bo tak, poza tym, że pierwszy blok zasiedlony został przez osoby ze Śródmieścia najczęściej. Śródmieście, Wola, część Mokotowa, którzy notorycznie nie płacili czynszów. O tyle to, o czym na wstępie mówiliśmy, za chwilę pojawili się na przykład mieszkańcy Wilanowa. Młodzi pracownicy korporacji, którzy świetnie zarabiali, wzięli wobec tego apartamenty na wysoki kredyt, tracili pracę z dnia na dzień, o pracę było coraz trudniej i tracili zdolność kredytową. Tam już nie było mowy o niczym innym. Trafiali na Dudziarską z całymi rodzinami. Cały czas twórcy tej Dudziarskiej mieli nadzieję, że no skoro tak, to może pociągną w górę tych dotychczasowych mieszkańców. Nie. Działo się zupełnie odwrotnie. Dotychczasowi mieszkańcy szybko ściągali, nazwijmy to umownie, białe kołnierzyki w dół. Inny pomysł. Dajmy miejsca, dajmy mieszkania, tymczasowe oczywiście, młodym policjantom z rodzinami, którzy chcą pracować w Policji Warszawskiej, a no a wiadomo, muszą poczekać na pełnowartościowe mieszkania. Zasiedlono kilkanaście rodzin policjantów z rodzinami. Bardzo szybko okazało się, że trzeba ich stamtąd zabierać, ewakuować, dać im cokolwiek innego, ponieważ już i oni, i policjanci zaczynali wchodzić w tę strukturę patologiczną, na czym cierpiały przede wszystkim ich rodziny, żony, dzieci. Dlatego z tych względów, my to widzieliśmy, mieliśmy raporty, podjęto taką, a nie inną decyzję o wygaszeniu osiedla. Było to trudne przedsięwzięcie logistyczne, bo trzeba było znaleźć pełnowartościowe, zastępcze mieszkania w całej Warszawie. Tutaj ukłon wobec władz Warszawy, bo udało się te 216 rodzin rozdzielić. Początkowo było tak, że część z nich nie chciała w ogóle opuszczać Dudziarskiej. Mieliśmy nawet problemy z eksmisją czy z wyprowadzeniem rodzin. Bardzo szybko okazało się, że jeżeli nie będziemy pilnować osiedla, to pojawiają się kolejni mieszkańcy chętnie zasiedlający. No, przede wszystkim dach nad głową i możliwość urządzania libacji alkoholowych sprzyjała ich włamywaniu się do zamkniętych pomieszczeń. Początkowo no, wydawaliśmy duże, duże środki na ochronę, sięgające kilkuset tysięcy rocznie. Później zdecydowano, żeby zamurować wszystkie wejścia do klatek schodowych. To też różnie. Różną wspinaczkę uprawiali miłośnicy spędzania czasu na Dudziarskiej. Ostatecznie podjęto decyzję o wyburzeniu obiektu, dlatego że wcześniej, chciałbym powiedzieć, że w momencie wygaszenia osiedla i opuszczenia go przez ostatnich mieszkańców były różne projekty wykorzystania tego osiedla. Jeżeli ktoś śledzi dosyć uważnie młodych, niezależnych najczęściej twórców, piosenkarzy, wokalistów, to sporo teledysków nakręcono tam. Pojawia się Dudziarska w kilku filmach dokumentalnych, nie wiem czy fabularnych, ale również takie zakusy były. Ponadto był taki pomysł, żeby na przykład służby specjalne albo komandosi, wojsko mogło ćwiczyć na Dudziarskiej walkę w mieście. Lądowanie na dachach, opuszczanie się z bloków, czy wspinanie się i tak dalej, no ale to też jakby nie znalazło uznania we władzach resortu, Ministerstwa Obrony czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ówcześnie. Pojawiła się nawet ekipa telewizyjna, która była gotowa wyburzyć osiedle i sfilmować proces wyburzenia, ale zostawiając nas z całym gruzem i z całą tą sytuacją, to też było nie do przyjęcia. Dlatego też władze dzielnicy zdecydowały się rozpisać przetarg na wyburzenie osiedla i oczyszczenie terenu. Przetarg rozpisany był w tym roku, w maju. Pojawiło się trzech oferentów, wybraliśmy ofertę, została ona oprotestowana, ale Krajowa Izba Odwoławcza protest oddaliła i mogliśmy w sierpniu podpisać umowę na wyburzenie osiedla i na uprzątnięcie terenu. Mówimy o ponad hektarze wolnego miejsca, które się pojawi na mapie Warszawy. Absolutnie nie mamy w tej chwili żadnych planów co do tego miejsca, żadnych projektów. Na pewno nie powstanie tam mieszkaniówka. To nie ma mowy takiej, bo jednym z pomysłów również, który się pojawił po 22 roku, było, żeby może chociażby tam uchodźców z Ukrainy przesiedlić. No ale nie można żyć w takich warunkach. One urągają, już nie mówię 21 wiekowi, ale urągają jakby podstawowym prawom człowieka do komfortu życia. No brak wody ciepłej, brak ogrzewania, to naprawdę tylko kuchnia węglowa, która ogrzewa, małe mieszkanka, klitki. W tej chwili mamy taką sytuację. Teren jest ogrodzony i na terenie Dudziarskiej trwa tak zwana inwentaryzacja. Bo ja przyznam szczerze, że kilkakrotnie z różnymi ekipami telewizyjnymi byłem na terenie Dudziarskiej i raz ekipa dostała pozwolenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, który zarządza tym terenem, na wejście do bloku i weszliśmy z kamerą do bloku. Proszę sobie wyobrazić, że tam byli mieszkańcy, zostawili meble, pościel, garnki na kuchni, książki w bibliotece, bałagan ogólny. To wszystko trzeba stamtąd wynieść, zinwentaryzować i dopiero przystąpić do rozbiórki.
3: Materiał przygotował Olek Ruszkowski.
2: SK Warszawa News.
3: To jest magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. Fundamenty XIX-wiecznych budowli odkryte w Wilanowie. Muzeum Pałacu Króla Jana III wraz z archeologami z UKSW odsłoniło ukryte dotychczas pod powierzchnią rezerwatu Morysin fundamenty dawnych zabudowań, w tym tak zwanego Domu Stróża. Jak tłumaczą badacze, budowle są w zaskakująco dobrym stanie.
13: Piotr Gurajec, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jesteśmy w samym sercu rezerwatu Morysin, gdzie możemy dzisiaj podziwiać odkryte fundamenty dawnych zabudowań, które znajdowały się w parku krajobrazowym XIX-wiecznym założonym przez Aleksandrę Potocką, który był taką najbardziej tajemniczą i do dzisiaj taką pozostawał niezwykłą częścią Wilanowa. Przez lata ukryty wśród drzew, dzisiaj po badaniach archeologicznych, a przed kompletną rewitalizacją tego terenu ukazuje się Państwa oczom i cieszymy się, że możemy Państwu zaprezentować wyniki naszych prac. Rezerwat Morysin to nie tylko Dom Stróża oraz pałacyk z rotundą, to także dawna zabytkowa gajówka, która popadła w ruinę, ale dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego już w przyszłym roku znowu odzyska dawny blask i stanie się miejscem, które będzie przyciągało tutaj miłośników przyrody i ekologii całej Warszawy, ponieważ chcemy w niej odtworzyć Centrum Edukacji Ekologicznej, które będzie edukowało o tym, jak należy współżyć z przyrodą w granicach takiego dużego miasta jak Warszawa, jak to jest zróżnicowany i trudny mechanizm i jak to jest dla nas ważne i do czego to nas doprowadzi. To nie jest ostatni krok na drodze do przywrócenia świetności zabytkom Morysina. To pierwszy, ale niezwykle ważny. Czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy, ale w takim zespole myślę, że ta praca będzie przebiegała dalej doskonale.
14: Dr Rafał Solecki, opiekun zbioru zabytków archeologicznych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a także prodziekan do spraw studenckich w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studenci faktycznie bardzo ciężko pracowali, żeby odsłonić te relikty. Jeżeli Państwo spacerowali po Morysinie w ubiegłych latach, to być może pamiętają, jak te obiekty wyglądały. Na dobrą sprawę na powierzchni manifestowały się tylko wieżyczki, tutaj ta czworoboczna przy Pałacu Myśliwskim rotunda. Natomiast przeprowadzone w zeszłym roku badania nieinwazyjne potwierdziły, że pod ziemią znajdują się także pozostałości oficyn. W tym roku, kierowani właśnie badaniami nieinwazyjnymi przeprowadzonymi w poprzednich latach, odtworzyliśmy wykopy, dzięki którym udało się odsłonić te i ściany, i fundamenty. I okazało się, że tak naprawdę pod ziemią znajduje się dość dużo tej tkanki architektonicznej. To, co widzimy teraz, to jest na dobrą sprawę szczyt tych fundamentów, natomiast pod ziemią one są zachowane dość dobrze. Tutaj zeszliśmy na głębokość ponad 1,5 metra. Te fundamenty faktycznie są w dobrym stanie. Niezależnie od architektury okazało się, że jest też dość dużo materiału zabytkowego, takiego jak zastawa stołowa, jak elementy zdobnicze związane z meblami, ale także zdobienia stiukowe, które pokazały, że te obiekty nie były tylko i wyłącznie taką prostą formą architektoniczną, ale były bogato zdobione. Można było podejrzewać, że są to zabytki architektoniczne wysokiej klasy, gdyż projektantami byli Franciszek Maria Locci i Tristan Piotr Eigner, tak więc architekci, którzy w XIX wieku tworzyli najważniejsze budynki w Warszawie, tak więc tutaj mamy udział także w tym ich geniuszu, który pozwolił właśnie te oryginalne, unikalne dobrą sprawę formy właśnie stworzyć i do tej pory jeszcze się zachowały. Więc mam nadzieję, że przeprowadzone badania, które były realizowane właśnie w tym roku i które częściowo także będą kontynuowane w przyszłym, dostarczą właśnie źródeł do otworzenia przynajmniej części zdobień tychże budynków.
15: Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
16: Często powtarzam, że zabytki mają swoje podwójne życie, to jedno historyczne, w tym przypadku poznane, opisane, z zgłębione. Na rycinach możemy obserwować, jak te budynki wyglądały w czasach swojej świetności. I to drugie, kiedy stają się już tylko reliktami przeszłości, kiedy tracą swoich właścicieli, swoją funkcję, kiedy zmienia się ten kontekst społeczny. I tutaj jak w soczewce widzimy ten proces, gdzie te obiekty wypadają z obiegu społecznego, a jednocześnie w tą przestrzeń wkracza przyroda. Więc to odkrywanie zabytku, dosłowne i symboliczne, jest skomplikowanym procesem, który na przestrzeni pewnie najbliższych lat będziemy tutaj obserwować, kiedy wydobywamy to miejsce fizycznie z władzy przyrody, kiedy podejmujemy ważne decyzje o przyszłości tego miejsca, kiedy wreszcie uruchamiamy już procesy konserwatorskie, budowlane, naprawcze, badania, między innymi właśnie badania archeologiczne, które tutaj są takim mocnym impulsem, który otwiera myślenie o tym miejscu na przyszłość. Mam nadzieję, że będziemy się tu mogli spotkać za jakiś czas i zobaczyć też wyniki kolejnych prac. Przed nami bardzo ciekawe wyzwanie, czekają nas prace remontowe. To nie jest kwestia oczywista, jest to na chwilę obecną trwała ruina. Chcielibyśmy przejść ten proces, nie przywracając od razu budynkowi jego pełnej wartości użytkowej, ale przywracając mu większą czytelność, zabezpieczając w nich to, co jest najcenniejsze. No i przede wszystkim chyba to, co najważniejsze w tym procesie, żeby mieszkańcy Wilanowa, Warszawy, miłośnicy zabytków znowu tutaj przychodzili, odkrywali to miejsce, doceniali jego wartość, no i przede wszystkim szanowali je, tak? Bo to też pewnego rodzaju efekt zniszczeń, dewastacji, zapomnienia, które następowało przez ostatnie dziesięciolecia.
17: Bożena Żelazowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalna konserwator zabytków. Abyśmy mogli te zabytki przywrócić państwu, to muszą być najpierw wykonane badania archeologiczne i czas wakacji, czas, kiedy studenci odpoczywają, to studenci archeologii tutaj ciężko pracują. Oczywiście, że potrzebne są jeszcze następne miesiące pracy, następne środki finansowe, które jako Ministerstwo Kultury musimy zabezpieczyć, ale też Wojewódzki Konserwator Zabytków na ten cel przekazuje odpowiednią kwotę. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, że podjęliście się państwo tych prac, bo każdy rok oddalałby od nas piękno tych zabytków. Wiadomo, że studenci pracują na bieżąco, my im oczywiście sekundujemy, wspieramy i myślę, że najdalej za kilkanaście miesięcy, może jeszcze czas jakiś dłuższy jest potrzebny, bo tutaj jest też problem z drogą dojazdową, ale pracujemy nad tym, abyśmy mogli to miejsce oddać zwiedzającym.
13: Teraz, gdy archeolodzy zeszli już z placu wykopalisk, czeka nas praca gabinetowa, koncepcyjna, kiedy będziemy zastanawiać się, jaki stopień konserwacji tego miejsca jest najbardziej odpowiedni, w jaki sposób go zabezpieczyć, czy go odtwarzać i jeżeli tak, to w jakim zakresie i w jakie funkcje ostatecznie powinny mu zostać nadane. Raczej nie planujemy w ten moment odbudowy tych budynków w całości, byłoby to niezmiernie trudne i kosztowne, natomiast jako taka trwała malownicza ruina, one się tutaj już wpisały w krajobraz i najważniejsze dla nas jest zabezpieczenie, żeby one w stanie niepogorszonym, a tak naprawdę lepszym niż do tej pory, przetrwały dla następnych pokoleń. Więc teraz praca projektowa, a z kolejnym sezonem, gdy śnieg puści, mamy nadzieję, że wrócimy tutaj z konkretnymi pracami przy samym zabytku, przy jego zabezpieczaniu, odtwarzaniu i dalszych pracach. W XIX wieku Aleksandra Potocka stworzyła w tym miejscu angielski park krajobrazowy, taki bardzo romantyczny, gdzie mieszkańcy Pałacu Wilanowskiego wybierali się na przechadzki. W parku było kilka budowli. Ta, przy której stoimy, to był tak zwany dom stróża, który jego mieszkańcy odpowiadali za opiekę nad tym terenem. Nieco dalej znajduje się pałacyk z rotundą i jak każdy las, a to też był las, wymagał gajowego, więc mamy na tym terenie także gajów. Jeszcze dodam tylko, że w tym roku udało nam się na terenie Morysiny odtworzyć łąkę kwietną, historyczną dla tego miejsca. Jest to jedna z niewielu takich akcji, które w Polsce zostały w ostatnim czasie przeprowadzone i ta łąka w swoim historycznym kształcie jest też już do podziwiania na terenie rezerwatu.
14: Materiał zabytkowy, który jest pozyskiwany w trakcie badań, zasadniczo dzielimy na zabytki masowe i wydzielone. Tutaj w tych masowych w większości były mimo wszystko elementy budowlane, ewentualnie naczynia zasobowe. Natomiast wśród wydzielonych faktycznie pojawiło się kilka takich obiektów, które zasługują na uwagę. Jednym z nich jest na przykład talerz porcelanowy zastawy stołowej, wyprodukowany w Wałbrzychu. Znaleziony tutaj właśnie w domku stróża. Na podstawie serii Princes, tak możemy oszacować, że był wyprodukowany tutaj w okresie międzywojennym, prawdopodobnie lata 30 XX wieku i prawdopodobnie służył tym ostatnim użytkownikom tego obiektu. Natomiast obok tego znaleziska mamy jeszcze okucia, prawdopodobnie mebli wykonane z brązu, tak więc być może uda się też już po pracach konserwatorskich otworzyć te elementy, które tutaj pełniły jakby wyposażenie wewnętrzne do obiektu. Ciekawostką jest także to, że na bardzo licznych cegłach widać ślady manufaktur, które tworzyły te materiały budowlane, tak więc mamy znaki cegielni tutaj z okolic Warszawy, ale także spoza Polski, które pokazują, tak skąd ten materiał budowlany pozyskiwano. W większości jest to materiał prawdopodobnie mimo wszystko użyty wtórnie, tak więc pochodził z jakichś starszych rozbieranych budynków, bo mamy tutaj nawet cegły gotyckie. Natomiast z tych nowszych materiałów pojawiają się cegielnie tutaj z okolic Konstancina, z okolic mniej więcej Ursusa dzisiejszego. Tak więc mamy tutaj taki ciekawy kontekst historyczny.
17: Jak ten budynek powstawał, jak został zbudowany, na jakich fundamentach? I to pokazuje ten obiekt. Więc trwała ruina, zabezpieczona, ale jednocześnie wiele mówiąca swoim stylem. I ja też tutaj wierzę, że te prace archeologiczne dużo nam pokażą, dużo informacji przyniosą. Więc raz jeszcze podkreślam, że cieszymy się, że te prace tutaj trwają, bo każdy rok takiej destrukcji, degradacji niestety nie służyłby tym obiektom, wręcz przeciwnie. Więc czas na tą część Wilanowa.
14: Jesteśmy na terenie zalewowym, tak więc generalnie budowanie ciężkich obiektów było tutaj dużym problemem, gdyż bez solidnej ławy fundamentowej tego typu obiekty po prostu by osiadały. Tak więc budowa solidnej bazy była tutaj konieczna. No i patrząc na odsłonięte relikty, może się wydawać, że są one w bardzo złym stanie. Niemniej tutaj po rozpoczęciu sondaży przy fundamentach okazało się, że są one posadowione faktycznie dość głęboko. Przy domu stróża głębokość posadowienia jest w okolicach 1,60 m poniżej ówczesnego poziomu użytkowego. Natomiast przy pasu myśliwskim sięga to nawet 2,20 m. A więc naprawdę potężne fundamenty, potężne prace ziemne, które tutaj przeprowadzono. Może warto odnotować, że tak naprawdę rodzina Potockich, zakładając ten park, tak naprawdę nie zakładało go na suchym korzeniu. Tak naprawdę miejsce to było wykorzystywane już wcześniej, o czym świadczy na przykład materiał zabytkowy datowany mniej więcej na XVI-XVII wiek, na wtórnym złożu niestety pojawia się tutaj dość licznie, tak więc prawdopodobnie jakaś forma osadnictwa tutaj już wcześniej istniała, raczej bliżej Pałacu Myśliwskiego niż tutaj przy domu stróża, tutaj takich zabytków nie mamy, natomiast tam faktycznie jest ich zdecydowanie więcej i na tej podstawie możemy wiązać to osadnictwo być może właśnie z Olendrami, którzy byli sprowadzani na ten obszar. Mamy poświadczenie, że przy pracach na przykład przy murze oporowym, przy Pałacu Wilanowskim tacy architekci właśnie z doświadczeniem przy pracach w środowisku podmokłym brali udział, tak więc być może tutaj także to osadnictwo olenderskie się pojawia. Zwłaszcza, że tutaj wzdłuż Wisły jest ono poświadczone w wielu miejscach. Wydaje mi się, że osoby bez doświadczenia właśnie w budownictwie na obszarach podmokłych, tutaj po prostu mogłyby zbudować konstrukcję, która by nie przetrwała w tak dobrym stanie tak długo. Tutaj właśnie stworzenie tego solidnego fundamentu zapewniło stabilność tym konstrukcjom powyżej, tak więc zdecydowanie ktoś z drogi inżynierskiej musiał tutaj brać udział w projektowaniu. Za pomocą geowłókniny zabezpieczymy osłonięte mury, nacypiemy je ziemią, którą tutaj pozyskaliśmy w trakcie eksploracji, żeby nie przemarzały, żeby nie podstępowała degradacja i na powrót będziemy musieli je odsłonić w przyszłym roku, kiedy ruszą prace budowlane przy tych obiektach.
13: Jest planowane wykonanie tablic informacyjnych z treścią o historii tego miejsca. W ogóle też proszę pamiętać, że znajdujemy się na terenie rezerwatu ścisłego, który ma swój plan ochrony i który w związku z tym narzuca pewne ograniczenia nawet na nas, historyków, archeologów. Musimy postępować i chcemy postępować tak, żeby przyroda, która tutaj otacza te zabytkowe obiekty, nie była narażona na zbyt dużą presję człowieka. Natomiast tak, planowane jest postawienie tablic informacyjnych. Być może sięgniemy też po jakieś rozwiązania takie bardziej nowoczesne, związane z technologiami cyfrowymi, ale też te obiekty, wszystkie trzy, bo i pałacyk z rotundą, i gajówka, do której finalnie będzie dostęp dla większej ilości osób, znajdują się na wytyczonych w rezerwacie szlakach, które umożliwiają właśnie penetrowanie tego miejsca przez zwiedzających, podziwianie tego, co kiedyś tutaj człowiek stworzył, ale też należy pamiętać i chciałem to podkreślić, że jako, że jest to rezerwat ścisły, to ma swoje ograniczenia i z tych szlaków nie wolno schodzić. Teren jest patrolowany przez policję na koniach kilka razy w tygodniu, więc mamy tutaj dobrą współpracę. Policjanci dbają o bezpieczeństwo zarówno obiektów, jak i zwiedzających na tym terenie. I cóż, zapraszamy z dużą dozą rozsądku, ale jesteśmy otwarci i mamy nadzieję, że to będą miejsca, które będą cieszyły się na pewno popularnością i chętnie będą odwiedzane przez osoby, które chcą poznać historię Wilanowa. Nie tylko tego królewskiego po drugiej stronie jeziora, ale tego ukrytego w lesie także.
3: Materiał przygotował Olek Ruszkowski.
2: SK Warszawa.
3: Największy w Europie akumulator ciepła stoi na warszawskim Żeraniu. Zakończył się jeden z najważniejszych etapów jego budowy. Zbiornik osiągnął docelową wysokość 65 metrów. Akumulator będzie magazynował nadwyżki ciepła i oddawał je wtedy, gdy zapotrzebowanie w Warszawie będzie największe. O szczegółach inwestycji opowie Małgorzata Zawada.
10: Ma 65 metrów wysokości, 36 metrów średnicy i pojemność 24 basenów olimpijskich. Tak ogromny jest zbiornik akumulatora ciepła, który powstaje w elektrociepłowni Żerań. Jak opisuje go Andrzej Gajewski, prezes zarządu Orlen Termika, swoją budową zbiornik przypomina termos.
18: Tak, tylko że ten termos, który mamy w domu, to najczęściej jest w formie jakiejś tam szklanej, wylewany w hucie czy gdzieś, a tutaj ten termos był budowany dookoła element po elemencie i podnosił się do samej góry. Co najciekawsze, to wieczko było pierwsze. To od góry było to wieczko pierwsze i on się budował do samego dołu i teraz tam zaspawujemy tą dolną dziurkę. Na górze będziemy wlewać to ciepło, które mamy z bloku parowo-gazowego, bo blok parowo-gazowy ma 300 MW cieplnych, tak jak teraz latem potrzebne jest tutaj zżerania 70, czyli 230 mamy nadwyżki, czyli dokładnie tyle, ile jest dopasowany ten zbiornik, tak, bo to jest jakby wspólna inwestycja. Czyli rzucamy te 230 MW cieplnych z temperaturą 98 stopni. Na dole, w zależności od pory roku, ta temperatura będzie, tak jak latem będzie koło 50, zimą będzie koło 40 stopni, no bo jednak to jest zima, no to nie ma skutecznej metody 100%, żeby nie tracić tego ciepła. Czyli technologia tak poszła do przodu, że jeszcze 10 lat temu to nikt nie mówił o pompach ciepła jako jednych z podstawowych urządzeń w ciepłownictwie. Pompy ciepła zaczęły być modne w domach, ale okazało się, że technologia jest na tyle się rozwija, a szczególnie teraz polska technologia, że ona może być wykorzystywana w oczyszczalniach ścieków. My będziemy prekursorem, bo na 4 oczyszczalniach zainstalujemy, w 4 lokalizacjach będziemy mieli te pompy ciepła z oczyszczalni, ale myślę, że ten trend będzie w całej Polsce, on będzie się bardzo dynamicznie rozwijał, bo to jest de facto odzyskiwanie ciepła z tego, co się marnuje. Na tą inwestycję było paru oferentów, ponieważ było to finansowane w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to oczywiście było to kontrolowane jeszcze przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Cała inwestycja to jest ponad 140 milionów złotych, a dofinansowanie jest 129 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
10: Obiekt w czasie zimy może ogrzać nawet 75 tysięcy warszawskich mieszkań.
2: SK.

0: Reklama.
1: Już 12 września finał historii polskiego hip-hopu. G-Mac, orkiestra i goście po raz ostatni spotkają się na jednej scenie. Kultowe klasyki, nowe utwory i legendy polskiego rapu. 12 września, lotnisko Bemowo w Warszawie. Ostatnie bilety w sprzedaży. Partnerami strategicznymi wydarzenia są Alior Bank i Orlen.
2: I po reklamie.

Cię wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na parkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.